0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: prostu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
4: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj w programie Road Trip po Polsce i opuszczamy nasz kraj. Były minister Orbana na chińskim garnuszku. Arek Włodarski, zaczynamy.
3: Autoradio.
4: Trzech na czterech rodaków deklaruje, że na wakacyjny wyjazd w kraju wybierze się samochodem. Co ciekawe, ponad 40% Polaków wybierających się w podróże za granicę także jako środek transportu wskazuje samochód. Dlaczego? No bo daje niezależność, swobodny wybór trasy, porę dnia, kiedy chcemy podróżować i dowolny wybór miejsca, gdzie chcemy dotrzeć i gdzie się zatrzymać. Nie bez znaczenia są także koszty. Jeśli podróżujemy z całą rodziną lub też w kilka osób, możemy rozsądnie rozłożyć koszty podróży, które przy korzystaniu z auta będą niższe niż w przypadku innych możliwych rozwiązań. Do tego można wziąć sporo bagażu, co przy innych środkach transportu bywa problematyczne. W razie potrzeby możemy zastosować wtedy uchwyty dachowe na boksy czy rowery oraz zamontować i wykorzystać hak holowniczy. Ten ostatni umożliwia nie tylko przewożenie na przykład rowerów, ale także ciągnięcie przyczepy towarowej lub wręcz kempingowej.
3: Porady ekspertów.
4: Nie bez znaczenia w tym wyborze jest także coraz lepsza infrastruktura drogowa. Przez ostatnich kilka lat doczekaliśmy się solidnej sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad, które pozwalają dość szybko i komfortowo dotrzeć nie tylko nad Bałtyk. Oczywiście nie wszędzie dojedziemy drogami ekspresowymi, ale sieć dróg jest na tyle gęsta, że czas połączeń uległ już znacznemu skróceniu w porównaniu do lat ubiegłych. Sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad jest połączona z trasami międzynarodowymi, które prowadzą na południe i zachód Europy, co ułatwia spędzanie wakacji poza Polską. Niezależnie od powodów, którymi kierujemy się przy wyborze samochodu jako optymalnego środka transportu, podczas z wakacyjnych podróży zawsze powinniśmy pamiętać o jego odpowiednim przygotowaniu do takiej wyprawy. Zrobieniu przeglądu, wymianie starych lub zużytych części albo płynów. Dzięki temu zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnej awarii, a podróż odbędzie się bez żadnych niespodzianek. I na koniec były minister Orbana na chińskim garnuszku.
3: Ciekawostki.
4: Chodzi o byłego ministra spraw zagranicznych, który dołączył do koncernu BYD. Będzie odpowiadał za relacje zewnętrzne oraz rozwój nowych obszarów biznesowych. To nie przypadkowy ruch. To właśnie za kadencji pana ministra Budapeszt stał się jednym z najważniejszych europejskich kierunków dla Chin.

staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za 3 razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonisz w nocy.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. WOPR-owcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4, a następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
3: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
2: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
4: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
2: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Dzień dobry dziewczętom, dzień dobry chłopcom. Powiedzieć, że jest rzeźko, to nic nie powiedzieć. Ten poniedziałek, 20 lipca, zaczyna się temperaturami takimi mocno dla koneserów. Jak się cieplej nie ubierzecie, to istnieje szansa, że później będziecie chodzić i kichać, i prychać, i gardła was będą bolały niczym po jedzeniu lodów za dzieciaka nad morzem z babcią. Radek Bajer, witajcie. We go

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Of Monsters and Men. Little Talks. Taka to ładna piosenka, która u nas się pojawiła na 13 minut po godzinie 6, a u nas za moment pojawi się również kalendarium. Polecam już teraz. A do tego czasu...
1: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I jej oczy.

0: Jak tak człowiek stanie do lustra i spojrzy sobie sam w oczy, to widzi jedyne, co może zobaczyć. Mamo, czemu to jest poniedziałek? Czemu ja muszę do pracy? Czemu ja nie mam wakacji?
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: No właśnie, poniedziałek jest 20 lipca, jesień nastała, od 8 raptem do 13 stopni najchłodniej o godzinie 5 było w Polsce w Jeleniej Górze właśnie 8 stopni Celsjusza z niewielkim okładem, bo co to jest ta 1/10? Słońce wstało o 5.06, zajdzie o 21.00, dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku. O 38 minut będzie trwał 15 godzin i 54 minuty. Cóż pozostaje nam sprawdzić z ważnych rzeczy? Czesław, Hieronim, Małgorzata, Piotr. Czy mówiliśmy, że to oni dzisiaj mają imieniny, bo już nie pamiętam. Sprawdzamy teraz jeszcze, co ważnego wydarzyło się tego dnia w muzyce. Otóż 105 lat temu urodził się Franciszek Walicki, pseudonim Jacek Grań. To polski dziennikarz muzyczny, autor tekstów piosenek i kompozytor, współtwórca wielu zespołów muzycznych, a uważany jest przede wszystkim za ojca polskiego big beatu i rocka. Janusz Kondratowicz świętowałby dzisiaj 86. urodziny, naprawdę nazywał się Jan Mieczysław Kondratowicz, dziennikarzem i autorem tekstów piosenek. Był, bo zmarł w roku 2014, mając lat 73. W 1947 roku na świat przyszedł Carlos Santana, wirtuoz gitary, gitarzysta rockowy i jazzowy, autor wielu przebojów, tym tych nieśmiertelnych. W roku 1952 urodziła się Grażyna Łobaszewska, piosenkarka i kompozytorka polska, a w 1953, 20 lipca na świat przyszedł Dave Evans, wokalista formacji AC Piorun DC w latach 1973-74. Paul Cook, perkusista formacji Sex Pistols, skończy dzisiaj lat 70, a 68 lat temu urodził się Mick McNeil, klawiszowiec formacji Simple Minds od 78 do 1990 roku. Lee Harris, perkusista formacji Tok Tok, kończy dzisiaj 64 lata, a 62 lata temu urodził się Chris Cornell, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów, członek formacji Soundgarden oraz Audioslave, prowadzący również karierę solową. Zmarł tragicznie w roku 2017, mając lat 52. Stone Gossard, współzałożyciel, gitarzysta i autor piosenek formacji Pearl Jam, kończy dzisiaj 60 lat, a w roku 1971 urodził się Grzegorz Borek, jeden z pionierów polskiego hip-hopu. Zmarł w roku 2009, mając 37 lat. Kolejna smutna rocznica, Chester Bennington, zmarł w roku 2017, właśnie 20 lipca. To wokalista, autor tekstów i gitarzysta w formacji Linkin Park od 1999 do 2017 roku. Wcześniej był współzałożycielem i wokalistą grupy

Inner Circle Games People Play, piosenka letnia, wakacyjna, chociaż powiem wam, że to co na zewnątrz jest, to wcale się z latem nie kojarzy, tylko zdecydowanie z jesienią, ale dobrze i tak, że żabami nie rzuca. Jeszcze. Lanbery, kto jak nie my.

0: Pogoda.
1: 6.31 na zegarze, jeśli chodzi o temperatury, to niewiele tutaj się zmieniło. Nadal najzimniej w Polsce jest według IMGW w Jeleniej Górze, 8 stopni z haczykiem, a najwyższa temperatura w regionie teraz to 13 stopni. Później szałowo nie będzie, od 18 do 20 stopni maksymalnie. Trochę słońca, więcej chmur, deszcz też jest niezwykle prawdopodobny, a wiatr dzisiaj jest słaby i umiarkowany, ale czasami może być porywisty i będzie nam wiał z zachodu, w porywach osiągając na nizinach do 50 km na godzinę, w Sudetach do 70. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono wynosi 1016 hektopaskali, biometr mamy niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie jest ono wręcz idealne.
2: Hi, here's Oceana and today I'm listening to Muzyczne Radio. They

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

Loco Loco to Loco Loco, to znaczy szalony, szalony i każdy, kto o tej porze ma wakacje, a wstaje, to jednak jest szalonym człowiekiem, zdecydowanie trzeba to powiedzieć. Z innych szalonych rzeczy, proszę bardzo, teraz Jonas Brothers i Mercy się u nas pojawia. Idealne do budzenia, polecamy, dajcie głośniej radio.

Desire, pragnienie, czyli my mamy takie pragnienie, żeby znowu wróciło jakieś latko, a takie przynajmniej w pół do latka. Słuchajcie, jeśli chodzi na przykład o taki Wałbrzych, to dzisiaj tam raptem 18 stopni, jutro też 18, w środę 19, w czwartek 16 i uważamy to za skandal. Dopiero w piątek zrobi się jakieś 20, a sobota i niedziela to 24 czy 25 stopni, a nawet momentami 6. No i znowu trzeba będzie cały tydzień czekać na jakąś pogodę. Gorzej też mają ci, co pojechali na urlop nad morze. Tam wiadomo, że flądrą rzuca w powietrzu i generalnie nie jest jakoś najfajniej. Dlatego wyższość karkonoszy jest nad Morzem Polskim zdecydowanie udowodniona. Mamy nadzieję, że teraz jesteście w pracy, a nie urlopujecie się, bo szkoda byłoby siedzieć na urlopie, jak taka pogoda jest. To już lepiej to w pracy przeżywać. Dzień dobry.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany, to będzie udany dzień i tydzień, możliwa ciekawa współpraca lub nowe możliwości. Byki załatwią dziś każdą sprawę. Okażą się także pomocne w drobnych kłopotach przyjaciół. Bliźnięta, dobry dzień na podróże i wyjazdy, ale tylko jeśli nie trzeba siedzieć w pracy lub w domu. Raki muszą przygotować się na wysiłek oraz konieczność pokonywania różnych problemów. Lwy będą spokojne i systematycznie będą pracować, przybliżając się do upragnionego celu. Panny, gwiazdy wróżą pozytywne relacje z otoczeniem. Dobry dzień na zawieranie umów. Wagi, w najbliższym czasie nastąpią pozytywne zmiany. Wystarczy trochę dobrego nastawienia. Skorpiony mogą czuć się rozleniwione. Gwiazdy nie sprzyjają podejmowaniu trudnych wyzwań. Strzelce mogą liczyć na uśmiech losu. Coś się zmieni i przysłowiowy kamień spadnie z serca. Koziorożce wywiążą się z obietnic i zobowiązań. Pewnych spraw lepiej nie odkładać na później. Wodniki, przyjazna atmosfera przyniesie namacalne korzyści. Rozmowy potoczą się pozytywnie. Ryby będą w formie, wszędzie będzie ich pełno. Kogoś odwiedzą lub zadzwonią. A dzisiaj jest poniedziałek, 20 lipca, 164 dni nam zostały do końca roku. Jeśli chodzi o święta typowe mniej lub bardziej, to mamy Międzynarodowy Dzień Szachów. Ciekawe co na tu szachowie i Dzień Księżyca też mamy. A imieniny mają z kolei Czesław, uparty, ale uczciwy i oddany rodzinie. Hieronim, wnikliwy, kulturalny i subtelny, a także Małgorzata, odważna i szybka w decyzjach. I wreszcie Piotr, ambitny, dyplomatyczny i towarzyski. Osoby urodzone 20 lipca wykazują dużo dobroci, która przejawia się w życiu przy każdej okazji. Są to osoby usposobione pokojowo, a gdzie przybywają, starają się wnieść harmonię i zgodę. Chętnie też się uczą, są zdolnymi, dobrymi pracownikami, a w życiu prywatnym, przepraszam, wiernymi towarzyszami. Nieszczęśliwa dla nich cyfra 9, kamień szlachetny szafir, a sprzyjający znak zodiaku to bliźnięta.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Natalia Pławiak i Loty, a za sekundę u nas najświeższe wiadomości z kraju, ze świata, no i te ze świata sportu również.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozauto.pl. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
4: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
3: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
5: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
3: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
3: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl. Zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą, pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau des Solazons. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Lady Gaga i Paparazzi w jakże ładnym remiksie pełnym energii, której potrzebujemy bardziej niż płatków na mleku o poranku. 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry, poniedziałek mamy. Nie wiem, czy za tym dniem tęskniliście, ale mamy i co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Słuchajcie, miejscowość nazywa się Juszczyn. W zeszłym tygodniu OSP miało tam akcję wsadź bociana. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale bocian wypadł z gniazda i musieli tego bociana podnieść i włożyć do gniazda. Operacja przebiegła sprawnie, bocian wrócił do gniazda i dzisiaj sobie wyobraźcie, o poranku znowu się okazuje, że akcja pod hasłem Włóż bociana 2 znów ma miejsce. Bocian nie może ustać na nogach. Ja mu się nie dziwię. W Polsce zimno jest.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Dostał bocian szoku termicznego i teraz ma kłopoty. 10 po 7, kłaniamy się.
1: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Łukasz, cóż tu się wydarzyło takiego złego albo dobrego? Ava Max, oh my god, what's happening? Na zegarze 14 minut po 7. Teraz to się dopiero wydarzy. Co się wydarzy? Zabierzemy was w podróż, jak zwykle o tej porze, do krainy motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie małe i duże mobile, dzisiaj w programie Road Trip po Polsce i opuszczamy nasz kraj, były minister Orbana na chińskim garnuszku. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Trzech na czterech rodaków deklaruje, że na wakacyjny wyjazd w kraju wybierze się samochodem. Co ciekawe, ponad 40% Polaków wybierających się w podróże za granicę także jako środek transportu wskazuje samochód. Dlaczego? No bo daje niezależność, swobodny wybór trasy, porę dnia, kiedy chcemy podróżować i dowolny wybór miejsca, gdzie chcemy dotrzeć i gdzie się zatrzymać. Nie bez znaczenia są także koszty. Jeśli podróżujemy z całą rodziną lub też w kilka osób, możemy rozsądnie rozłożyć koszty podróży, które przy korzystaniu z auta będą niższe niż w przypadku innych możliwych rozwiązań. Do tego można wziąć sporo bagażu, co przy innych środkach transportu bywa problematyczne. W razie potrzeby możemy zastosować wtedy uchwyty dachowe na boksy czy rowery oraz zamontować i wykorzystać hak holowniczy. Ten ostatni umożliwia nie tylko przewożenie na przykład rowerów, ale także ciągnięcie przyczepy towarowej lub wręcz kempingowej.
1: Porady ekspertów.
2: Nie bez znaczenia w tym wyborze jest także coraz lepsza infrastruktura drogowa. Przez ostatnich kilka lat doczekaliśmy się solidnej sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad, które pozwalają dość szybko i komfortowo dotrzeć nie tylko nad Bałtyk. Oczywiście nie wszędzie dojedziemy drogami ekspresowymi, ale sieć dróg jest na tyle gęsta, że czas połączeń uległ już znacznemu skróceniu w porównaniu do lat ubiegłych. Sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad jest połączona z trasami międzynarodowymi, które prowadzą na południe i zachód Europy, co ułatwia spędzanie wakacji poza Polską. Niezależnie od powodów, którymi kierujemy się przy wyborze samochodu jako optymalnego środka transportu, podczas wakacyjnych podróży zawsze powinniśmy pamiętać o jego odpowiednim przygotowaniu do takiej wyprawy. Zrobieniu przeglądu, wymianie starych lub zużytych części albo płynów. Dzięki temu zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnej awarii, a podróż odbędzie się bez żadnych niespodzianek. I na koniec były minister Orbana na chińskim garnuszku.
1: Ciekawostki.
2: Chodzi o byłego ministra spraw zagranicznych, który dołączył do koncernu BYD. Będzie odpowiadał za relacje zewnętrzne oraz rozwój nowych obszarów biznesowych. To nie przypadkowy ruch. To właśnie za kadencji pana ministra Budapeszt stał się jednym z najważniejszych europejskich kierunków dla chińskich producentów. BYD buduje obecnie swoją pierwszą europejską fabrykę właśnie na południu Węgier, w Segedynie. A były już minister przez lata aktywnie wspierał napływ chińskich inwestycji do kraju. Jako szef dyplomacji rozwijał relacje zarówno z Chinami, jak i z Rosją. Wielokrotnie sprzeciwiał się ostrzejszym sankcjom wobec Moskwy oraz krytycznym stanowiskiem wobec Pekinu. Szczególnie bliskie relacje łączą go z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem. Teraz chiński BYD odwdzięczył mu się lukratywnym stanowiskiem. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Ja już to gdzieś kiedyś słyszałem, a to przecież nowość jest, to Cladigal i White Flag. To jest 25 minut po godzinie 7, to jest muzyczne radio Lato o poranku w poniedziałek. Czy jesteśmy na tak, czy jesteśmy na nie? Jak nie, to nie. Feel.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Chcielibyśmy powiedzieć, że jest zdecydowanie chłodno, wręcz zimno jest i łatwo o przeziębienie. 9,8 stopnia Celsjusza najzimniej w Polsce jest w Jeleniej Górze. Najwyższa temperatura w regionie teraz to 14 stopni, a później to będzie szaleństwo istne. Najchłodniej będzie w Wałbrzychu 19 stopni, a najcieplej w Legnicy i Wrocławiu 20 stopni. I tak przez najbliższe 4 albo nawet i 5 dni. Do tego wszystkiego dzisiaj tylko trochę słońca, zdecydowanie więcej będzie chmur, a z tych chmur deszcz jest niezwykle mocno prawdopodobny. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem i miejscami tylko porywisty, będzie wiał z zachodu.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Pozostaje sprawdzić nam ciśnienie. To wynosi 1016 hektopaskali. Na takim poziomie dzisiaj pozostanie. Biometr mamy i będziemy mieli niekorzystny. Ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz rewelacyjna. A teraz Jacek Rogulski i poranny, poniedziałkowy raport regionalny.
9: Ja na początek, dzień dobry, na początek chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli o tej temperaturze. Chciałbym zasugerować, że dzisiaj tak mi powiedział ten taki bardzo szczupły gość, termometr, że jemu też jest zimno. Czas na raport. Prokuratura rejonowa w Ząbkowicach Śląskich prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 1,5-rocznego dziecka. Według ustaleń policji maluch został zraniony przez konia w gospodarstwie, a sprawą zajmuje się nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, o śmierci dziecka policję zawiadomili lekarze ze szpitala w Ząbkowicach Śląskich. To tam poszkodowane dziecko zawiózł 36-letni ojciec. Chociaż w sprawie podjęła śledztwo prokuratura z Ząbkowic Śląskich, śledczy niemal w ogóle nie zdradzają szczegółów ani okoliczności zdarzenia.
11: Takich informacji nie mogę udzielić, natomiast mogę tylko potwierdzić tą okoliczność, że doszło do kontaktu pomiędzy dzieckiem a koniem.
10: Ktoś został w tej sprawie zatrzymany, czy ciągle jeszcze nie?
11: Nie, w tej sprawie nie ma żadnych osób zatrzymanych.
10: Powiedziała mi prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. W piątek przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Jej wyniki znane będą na początku przyszłego tygodnia. Czy dadzą jednoznaczną odpowiedź na pytanie o śmierć dziecka, tego nie wiadomo.
11: Na tym etapie postępowania jest jeszcze za wcześnie, aby wnioskować o przyczynach takich, które miały wpływ na śmierć dziecka.
10: Do sprawy będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: 80 tysięcy widzów w 170 lokalizacjach uczestniczyło na żywo w tegorocznej edycji Festiwalu Góry Literatury zorganizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Dobra muzyka, literatura, panele i ciekawe spotkania z autorami wypełniły w ostatnich dniach przestrzeń Dolnego Śląska.
12: Cieszymy się, że festiwal rozegrał się po raz 12 tutaj na ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i Kotlinie Dzierżoniowskiej. Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa Festiwalu Góry Literatury. Mamy wspaniałą frekwencję. Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w festiwalu, że odpowiada na tę propozycję, którą Państwu składamy. Nie mam jeszcze oficjalnych danych, jeśli chodzi o liczby, ale już wiemy, że naszych uczestników było znów więcej niż w roku minionym. Tak jak jestem pytana o wydarzenie, na które najbardziej czekam, tak samo trudno jest mi odpowiedzieć, które wydarzenie czy gość zrobił na mnie największe wrażenie. Zaskoczeń? Trudno powiedzieć. Było bardzo dużo ważnych słów, myślę, padło z naszych scen. I to, co ciekawe, jak rozmawiam z uczestnikami festiwalu, mam na myśli naszą publiczność, to różny jest odbiór. To nie jest tak, że któreś wydarzenie było najważniejsze i najbardziej emocjonujące, nie wiem, kontrowersyjne, tylko każdy wyciąga dla siebie coś innego. Dla kogoś okazała się ta rozmowa ważna, dla kogoś zupełnie inna. Na pewno ja osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że dotarł do nas Georgi Gospodinow. Absolutnie wyjątkowa postać i wyjątkowa rozmowa. Dla mnie są ważne spotkania, które ja poprowadziłam. To są takie osobiste rzeczy. Natomiast trudno mi powiedzieć, żeby tak dla ogółu festiwalu któreś wydarzenie było wyjątkowe, bo wszystkie są wyjątkowe. Oczywiście, że planujemy kolejną edycję, to już będzie 13. edycja Festiwalu Góry Literatury. Lipiec przyszłego roku, 9-17 lipca, możemy już to zapowiedzieć i zaprosić serdecznie. 9-17 lipca 2027 roku, 13. szczęśliwa edycja Festiwalu Góry Literatury.
9: No właśnie tak słucham i myślę, że można każdemu chyba polecić właśnie taką interpretację trzynastki. A we wtorek, czyli jutro, w całej Polsce odbędzie się ogólnopolski test system alarmowych zaplanowany w godzinach od 7 do 19. Mieszkańcy m.in. Jeleni Góry słyszą bardzo głośne modulowane dźwięki w ramach ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 2026. Zostaną uruchomione systemy alarmowe. Emitowany będzie sygnał akustyczne ogłoszenie alarmu, to modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut, a po pewnym czasie 3-minutowy sygnał ciągły oznaczający odwołanie alarmu. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie sprawności systemu, czasu reakcji służb oraz skuteczności przekazywania informacji o zagrożeniach. Warto też powiedzieć o tym bliskim, szczególnie dzieciom i osobom starszym. Dzięki temu dźwięk syren ich nie zaskoczy. Kolejny raport o 8.30.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
6: Jak ze

0: Bruno Mars, Damian Marley, Lick for Store Blues, a na zegarze to my mamy kwadrans przed ósmą, czyli porę właściwą na
1: portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Statystyczny Polak pracuje intensywnie, ale raczej krótko. Eurostat podał właśnie najnowsze dane o tym, jak długo poszczególne narody pozostają aktywne zawodowo. Wynik dla naszego kraju to 35,9 roku, wyraźnie niższy od średniej europejskiej, wynoszącej 37,5 roku. W dół nasze statystyki ciągną panie, które zwykle kończą pracę po niespełna 34 latach. Generalnie jednak okres aktywności Polaków się wydłuża. Mamy co prawda jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących wieku emerytalnego, ale coraz więcej z nas uznaje, że na emeryturę nie warto iść za szybko, za to dobrze jest w jej trakcie dorabiać. Najwyższą prognozowaną długość życia zawodowego odnotowano w Holandii, gdzie wynosi ona 44 lata. Polakom zaczyna się spieszyć, już 1/3 z nas uważa, że natychmiastowe przelewy z banku do banku powinny być standardem. Zwykle potrzebujemy ich wówczas, gdy chcemy szybko oddać komuś pieniądze, zdążyć z opłaceniem rachunków przed terminem lub zapłacić za coś w sytuacji braku gotówki. Z badań wynika, że zalety ekspresowych przelewów doceniamy niezależnie od wieku. Obecnie za natychmiastowe przekazanie pieniędzy z banku do banku zwykle trzeba dodatkowo zapłacić, ale coraz rzadziej odstrasza to klientów. W czerwcu liczba przelewów natychmiastowych było o 14% większa niż przed rokiem. Ich wartość skoczyła aż o ponad 1/5. Nie będzie rewolucji w zasadach dysponowania mieszkaniami komunalnymi. Rząd wycofuje się z pomysłu, by uniemożliwić ich dziedziczenie. W zmienionym projekcie ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita, nie ma już słowa na ten temat, choć jeszcze niedawno ministrowie przekonywali, że tylko tak można zwiększyć dostępność samorządowych mieszkań i sprawić, by korzystali z nich tylko naprawdę potrzebujący. Teraz rząd stawia na inny mechanizm. Gminy mają mieć prawo do weryfikowania dochodów i majątku najemców. Na tej podstawie będą mogły podnosić czynsze, a tylko w skrajnych przypadkach wypowiadać umowy. Obecnie na mieszkanie komunalne czeka w Polsce około 117 tysięcy rodzin.
1: Pora dla inwestora.
2: W piątek na giełdzie w Warszawie akcje taniały, wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG 20 stracił 77% i ma 3766 punktów, a spółką, której wycena spadła najmocniej, był KGHM. Jego akcje staniały o 3,7%. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,35 zł, za dolara 3,80 zł, a za franka 4,71 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5 zł i 12 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

życiu to już tak jest, że każdy medal ma dwie strony, a każdy kij też ma dwa końce i nie wiadomo, którym końcem przywalą nam tego kija. Na przykład jest tak, że może dzisiaj jest pochmurno, ale za to jest zimno, i do tego wszystkiego jeszcze będzie padać. Tego deszczu to zdecydowanie człowiek na urlopie nie lubi, ale z kolei jak się spojrzy na taką rzekę, co płynie sobie przez Szklarską Porębę w dół, płynie, bo pod górę wiadomo, woda nie chce jakoś specjalnie lecieć, chyba że pompowana, no to okazuje się, że tej wody tam jakoś specjalnie nie ma i ten deszcz jest zdecydowanie potrzebny, więc nie ma tego złego, co by na dobre. W wakacje również, w czasie urlopu nie wyszło. A poza tym, słuchajcie, jak człowiek siedzi w pracy, a jest taka pogoda, to nie żałuje, że jest w pracy przynajmniej. O to chodzi. DNC, Cake by the Ocean.

0: serca chcę.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Dzień dobry, a za moment będziemy was informowali o rzeczach najważniejszych z kraju, ze świata i ze sportu również.
1: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
4: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
5: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
4: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej. Synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. Łuna z płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
6: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
4: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0. Dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. Byliśmy wyraźnie lepsi, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Chcieliśmy go wygrać, mając świadomość, że musimy zminimalizować atuty rywala, których mieli przecież naprawdę wiele, i wyeksponować nasze własne. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Hiszpania po raz drugi sięgnęła po tytuł 16 lat temu, wygrała mundial w RPA. Ten amerykańsko-kanadyjsko-meksykański był rekordowy, choć głównie dlatego, że był największy. Po raz pierwszy na mistrzostwach zagrało aż 48 drużyn. I był to świetny turniej, uważa prezydent FIFA Gianni Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Hiszpania była fantastyczna, w pełni zasłużyła na wygranie Mistrzostwa Świata. Argentyna również zaprezentowała się świetnie. Ale wszyscy, którzy pracowali przy organizacji tego turnieju, a jako prezydent FIFA dbam o to w szczególny sposób, wykonali niezwykłą robotę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Kolejny mundial za 4 lata również zorganizują 3 kraje. Będą to Hiszpania, Portugalia i Maroko. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Całe podium było dość niespodziewane, bo drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu, Brytyjczyk Elfyn Evans, zajął 6. miejsce. Tymoteusz Abramowski był najszybszy w kategorii WRC 3.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: taka piosenka, że jakby tak się dobrze wsłuchać, to ze dwie albo trzy piosenki inne starsze w sobie zawiera i zresztą kto tam zabrogi taki suplement diety muzycznej sobie zrobić i zaaplikować na prawie 9 minut po godzinie 8. Kłaniamy się nisko, mamy poniedziałek. Niestety druga rzecz, że ten poniedziałek jest zimny i rozpoczął porę jesienną mocno w naszym życiu, w naszych wakacjach, w naszych urlopach, ale trudno co zrobić, sorry, taki mamy klimat, że zacytujemy klasyka. Czesław Hieronim, Małgorzata Piotr, oni dzisiaj mają imieniny, a na zewnątrz jakieś 10, góra 14 stopni, brrr.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Lato, lato, w pół do jesieni jak nic.
2: Reklama. Masz Toyota lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozaauto.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: Kwikspacu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Jeden z portali regionalnych pisze o tym, że doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia w Szalejowie Górnym, to jest powiat kłodzki. W ciągu ostatniego tygodnia tam na drodze krajowej numer 8 62-letni mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym z naczepą tirem po prostu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Od 62-latka wyczuwalna była silna woń alkoholu, a badanie alkomatem wykazało blisko 3 promille alkoholu w wydychanym powietrzu. Słuchajcie, jakie może być, Google wie wszystko, jakie może być ogłoszenie do tego doklejone w takim portalu regionalnym? No jeżeli ktoś powiedział, że poszukuje kierowcy kategorii C plus E, praca w okolicach Jeleniej Góry, no to trafiło. Tak w rzeczywistości jest.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Taki to przypadek zupełny. BRO teraz i wychowany w Polsce, tylko niechże BRO nie łączy się z artystą WAR, bo będzie znowu, że ktoś pijany po drogach jeździ. Wychowany w Polsce.

Sefri Duo ze swoim nowym numerem Lonely Days, a jakby wziąć ten stary numer, to on będzie bardziej letnio nam się kojarzył, bo stary ich numer jeden, taki jedyny, gdzie panowie robili takie pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, szybko na rzeczach, o których człowiek nie ma zielonego pojęcia, wystąpił w reklamie lodów, a lody wiadomo z latem się kojarzą zdecydowanie. A u nas Mimi Web, Ends in Y, a na zegarze 23 po 8, dzień dobry, muzyczne radio, lato, o poranku. Why?

0: No dzisiaj zwierzęcych rzeczy znów dużo na naszej antenie. Mówiliśmy o bocianie, które po raz drugi w ciągu ostatnich kilku dni wypadł z gniazda w miejscowości Jurszczyn, to zdaje się był, i trzeba było tego bociana, zdaje się, że teraz panowie strażacy ochotnicy go Czyryk z powrotem wkładają. Ciekawe, czy w formie trzeci raz. Była też historia z Podgórzyna. Nam słuchacz jeden Jarosław opowiadał, jak to bocian nie wylądował we właściwym miejscu i zamiast wylądować w gnieździe, to spadł do komina i bocian wszedł biały do komina, wyszedł czarny, czarny bocian rzadkość. Do tego historia z sarną, która właśnie została gdzieś w okolicach Bolesławca też ewakuowana z basenu, bo wpadła do basenu i tam pływała.
1: Tak gra, muzyczne radio.
0: No ale jeśli chodzi o zwierzęta i historie alkoholowe, bo dzisiaj o alkoholach też mówiliśmy wszelakich w kwestii nie do końca trzeźwego pana, który jechał samochodem w niewłaściwym miejscu. No to jeszcze jest jedna sprawa. Na kompostownik szwagier Jarosława wyrzucił zepsute wiśnie. I tak się porobiło.
2: Z muzycznym radiem.
0: Że zepsuto mi wiśniami, zainteresował się lokalny dzik i dzik spożył te wiśnie, a później leżał dwa dni u szwagra pod kompostownikiem i charczał w stanie wskazującym na spożycie wiśni sfermentowanych. Natomiast co do stanu trzeźwości

szwagra, nie wiemy nic. Z innych ważniejszych rzeczy, słuchajcie, jeżeli będziecie jechali autostradową obwodnicą Wrocławia A8 w kierunku A4, no to postoicie do wlotu na A4, a później w kierunku na Zgorzelec będziecie jechali niezwykle powoli, aż do zjazdu na kąty wrocławskie, gdzie szybko jeszcze zamieni się w zdecydowanie wolniej. Także uważajcie na siebie, jak gdybyście wiedzieli, drogie lub drodzy, o czym my jeszcze nie wiemy. To dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Teraz Zalia i znowu sama, to Muzyczne Radio Lato o poranku. Za moment prognoza pogody, a później raport regionalny. Czy będzie o zwierzętach? Nie wiemy.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 8.31, a o tej porze na naszych termometrach od 13 do 16 stopni, też w sumie Słońce się teraz pojawia na niebie, to jest znak taki, że później temperatury pójdą ostro do góry i zatrzymają się na 19 i 20 kresce maksymalnie we Wrocławiu i Legnicy. Trochę słońca będzie na tym niebie, tak jak teraz się pojawiło, ale więcej chmur dziś zdecydowanie, a chmury te mogą przynieść ze sobą opady deszczu, które są niezwykle prawdopodobne. Do tego wszystkiego wiatr zazwyczaj jest słaby i umiarkowany, ale czasem miejscami może być porywisty. Do 50 km na godzinę, a miejscami do 70 z kierunków zachodnich.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Nie jest najwyższe, to 1016 hektopaskali. Mniej więcej na tym poziomie dzisiaj pozostanie. Biometr mamy niekorzystny, ale z plusów dodatnich jest taki, że jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Jacek Rogulski, raport regionalny teraz.
5: Raport zaczynamy od wydarzenia minionego weekendu. Przed ambasadą Ukrainy w Warszawie, konsulatem w Krakowie oraz na wrocławskim rynku odbyły się w niedzielę obywatelskie pikiety pod hasłem sprzeciwu wobec narastającej nienawiści i prób skłócania Polaków i Ukraińców. Uczestnicy przynieśli biało-czerwone i ukraińskie flagi oraz transparenty. Skandowali m.in. Nie dajmy się podzielić. Na miejscu był Andrzej Stefańczyk.
6: Nienawiść rujnuje, a dobra buduje.
7: We Wrocławiu zgromadziło się kilkanaście osób. Jak podkreśla jedna z organizatorek, Ewa Trojanowska, inicjatywa narodziła się spontanicznie w mediach społecznościowych.
8: Uznaliśmy, że wobec tego hejtu, wobec niezliczonej już w tej chwili ilości ataków fizycznej i słownej przemocy na ulicach, musimy dać sygnał, że jesteśmy. My, zwykli ludzie, nie organizacje, nie partie. W założenia ta demonstracja miała być kompletnie apolityczna. Nawet właśnie bez oceniania rządów, polityków i tak dalej.
7: Organizatorzy podkreślali, że chcą okazać solidarność z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce i sprzeciwić się przemocy oraz mowie nienawiści.
8: My, Polacy, mamy ten obowiązek, bo my tu jesteśmy większością i odpowiadamy za dobrostan każdej mniejszości w tym kraju. A to, co się dzieje wobec ludzi, którzy tutaj liczyli na schronienie i pomoc, Polacy otworzyli serca. Ci, którzy otworzyli je, naprawdę nie oczekiwali żadnej wdzięczności, bo ona jest w takich sytuacjach niepotrzebna.
7: W pikiecie uczestniczyli także przedstawiciele innych mniejszości narodowych. Nadia Dąbrowska, Białorusinka mieszkająca we Wrocławiu od 37 lat, mówiła:
9: jesteśmy jak najbardziej przeciwko wszelakiej nienawiści. Wyrażamy nasz sprzeciw przeciwko wszystkim działaniom, które sprzyjają nienawiści między narodami, zwłaszcza sianiu nienawiści wobec Ukraińców i wszystkim aktom przemocy.
7: Organizatorzy zapowiadają, że jeśli podobne inicjatywy spotkają się z większym odzewem, w przyszłości mogą odbyć się kolejne, większe demonstracje w obronie dobrych relacji między Polakami i Ukraińcami.
6: Nienawiść rujnuje, a dobra buduje.
7: Wrocław, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Legitymacje emeryta rencisty mają już nowe wzory. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji dostępnej w aplikacji M-Obywatel. Informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Nasze nowe legitymacje to efekt zmienionych przepisów, do których je dostosowaliśmy. W ten sposób są dane naszych klientów bardziej bezpieczne. Nasi klienci mają do dyspozycji dwie legitymacje: elektroniczną, którą my wystawiamy automatycznie. Mogą też dostać plastikową, jeżeli o to zawnioskują. Nie ma takiej potrzeby, bo ta elektroniczna ma takie same znaczenie jak tradycyjna legitymacja plastikowa. Tą w e-obywatelu zmieniliśmy automatycznie.
5: I na koniec jeszcze kronika policyjna. Jeleniogórscy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu posiadał znaczne ilości narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli m.in. marihuanę, haszysz, LSD, amfetaminę, psylocybliny, muchomorów, łącznie blisko 2 kg zakazanych substancji. Ponadto mundurowi zabezpieczyli środki finansowe w kwocie 35 zł. 32-latek z Jeleniogóry usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Kolejny raport o 9.30, a przed nami prognoza pogody w Karkonoszach.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOB w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 do 6 stopni, wiatr zachodni 14 metrów na sekundę. Widzialność 100 metrów, ta widzialność będzie zmienna w ciągu dnia, zachmurzenie duże. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do 17 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. W tej chwili bez opadów, po południu możliwe opady deszczu. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Do usłyszenia.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Cześć, z tej strony Andy Dust. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji i innowacji.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio o poranku.
6: Sprawdzamy godzinę.
7: Sprawdzamy, patrzymy i wychodzi, że jest 8.41, na drugim zegarze też 8.41, na trzecim zegarze, a nie, ten to źle chodzi. Za 19 minut 9, czyli teraz u nas Tilt i mówię ci, że wstawaj.

0: A teraz pora raz jeszcze sprawdzić, co mamy w portfelu.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Statystyczny Polak pracuje intensywnie, ale raczej krótko. Eurostat podał właśnie najnowsze dane o tym, jak długo poszczególne narody pozostają aktywne zawodowo. Wynik dla naszego kraju to 35,9 roku, wyraźnie niższy od średniej europejskiej, wynoszącej 37,5 roku. W dół nasze statystyki ciągną panie, które zwykle kończą pracę po niespełna 34 latach. Generalnie jednak okres aktywności Polaków się wydłuża. Mamy co prawda jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących wieku emerytalnego, ale coraz więcej z nas uznaje, że na emeryturę nie warto iść za szybko, za to dobrze jest w jej trakcie dorabiać. Najwyższą prognozowaną długość życia zawodowego odnotowano w Holandii, gdzie wynosi ona 44 lata. Polakom zaczyna się spieszyć, już 1/3 z nas uważa, że natychmiastowe przelewy z banku do banku powinny być standardem. Zwykle potrzebujemy ich wówczas, gdy chcemy szybko oddać komuś pieniądze, zdążyć z opłaceniem rachunków przed terminem lub zapłacić za coś w sytuacji braku gotówki. Z badań wynika, że zalety ekspresowych przelewów doceniamy niezależnie od wieku. Obecnie za natychmiastowe przekazanie pieniędzy z banku do banku zwykle trzeba dodatkowo zapłacić, ale coraz rzadziej odstrasza to klientów. W czerwcu liczba przelewów natychmiastowych było o 14% większa niż przed rokiem. Ich wartość skoczyła aż o ponad 1/5. Nie będzie rewolucji w zasadach dysponowania mieszkaniami komunalnymi. Rząd wycofuje się z pomysłu, by uniemożliwić ich dziedziczenie. W zmienionym projekcie ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita, nie ma już słowa na ten temat, choć jeszcze niedawno ministrowie przekonywali, że tylko tak można zwiększyć dostępność samorządowych mieszkań i sprawić, by korzystali z nich tylko naprawdę potrzebujący. Teraz rząd stawia na inny mechanizm. Gminy mają mieć prawo do weryfikowania dochodów i majątku najemców. Na tej podstawie będą mogły podnosić czynsze, a tylko w skrajnych przypadkach wypowiadać umowy. Obecnie na mieszkanie komunalne czeka w Polsce około 117 tysięcy rodzin.
1: Pora dla inwestora.
2: W piątek na giełdzie w Warszawie akcje taniały, wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił 77% i ma 3766 punktów, a spółką, której wycena spadła najmocniej, był KGHM. Jego akcje staniały o 3,7%. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,35 zł, za dolara 3,80 zł, a za franka 4,71 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5 zł i 12 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Get away, no kolor, cokolwiek to znaczy, bardziej wolelibyśmy jest kolor, tak, dużo koloru, najlepiej w tych barwach słonecznych i tęczowych, ale na to dzisiaj szanse marnieje raczej. Chociaż tego wam życzę, żeby od czasu do czasu to słońce w dużych ilościach pojawiało się nad naszymi głowami i powodowało, że się uśmiechamy, że jakoś to życie jest ładniejsze i wakacje są bardziej wakacyjne, a nie, że tam 20 stopni i chmury. Radek Bajor, do usłyszenia.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk, Stilaw, słuchacie muzycznego radia.
0: A to jest Pola, za moment będzie też oprócz Poli Sebastian Wysoczański. Uśmiechnięty, miły, młody, sympatyczny, przystojny i on powie wam, dzień dobry, witajcie.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
5: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo. Zaczyna się sezon spadających gwiazd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
6: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, no zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
5: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja, pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
7: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
5: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale Mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię.
9: I ja tam.
8: Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą, a finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogacar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France. Do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który wczoraj był pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogacara i Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozauto.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Dzisiaj tacy lekko niewyspani, myślę sobie. Dzisiaj trochę pomyłek może się zdarzyć. To pewnie dlatego, że wczoraj późno poszliśmy spać. No jedni trzymali te kciuki za Argentynę, inni za Hiszpanię. Bez względu na to, czy to wasz faworyt wygrał, myślę, że oglądało się to całkiem przyjemnie. Choć czasami się dłużyło. Mimo wszystko mecz nie należał do jakichś bardzo dynamicznych w porównaniu choćby do meczu o trzecie miejsce. Natomiast fajnie się to oglądało. Duża radość. No i dzisiaj faktycznie lekko niewyspani mogą być kibice wczorajszych już zakończonych w zasadzie Mistrzostw Świata. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Kwadrans po godzinie 9, zatem punktualnie w horoskop zaglądamy i w gwiazdy w zasadzie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, to będzie udany dzień i tydzień, możliwa ciekawa współpraca lub nowe możliwości. Byki załatwią każdą sprawę, okażą się także pomocni w drobnych kłopotach. Przyjaciół, bliźnięta, dobry dzień na podróże i wyjazdy, ale tylko jeśli nie trzeba siedzieć w pracy lub w domu. Raki muszą przygotować się na wysiłek oraz konieczność pokonywania różnych problemów. Lwy będą spokojne i będą na pewno systematycznie pracować, przybliżając się do upragnionego celu. Panny, gwiazdy wróżą pozytywne relacje z otoczeniem. Dobry dzień na zawieranie umów. Wagi, w najbliższym czasie nastąpią pozytywne zmiany. Wystarczy trochę dobrego nastawienia. Skorpiony mogą czuć rozleniwienie. Gwiazdy nie sprzyjają podejmowaniu trudnych wyzwań. Strzelcy mogą liczyć na uśmiech losu. Coś się zmieni i przysłowiowy kamień spadnie z serca. Koziorożce wywiążą się z obietnic i zobowiązań. Pewnych spraw lepiej nie odkładać na później. Wodniki, przyjazna atmosfera przyniesie namacalne korzyści. Rozmowy potoczą się pozytywnie, a ryby będą w tak zwanej formie. Wszędzie będzie ich pełno, kogoś odwiedzą lub zadzwonią. Dziś jest poniedziałek, 20 dzień lipca, imieniny obchodzą Czesław, uparty, ale uczciwy i oddany rodzinie, Hieronim wnikliwy, kulturalny i subtelny, Małgorzata odważna i szybka w decyzjach, a Piotr jest ambitny, dyplomatyczny i towarzyski. Osoby urodzone 20 lipca wykazują dużo dobroci, która przejawia się w życiu przy każdej okazji. Są to osoby usposobione pokojowo, a gdzie przybywają, starają się wnieść harmonię i zgodę. Chętnie się uczą, są zdolnymi, dobrymi pracownikami, a w życiu prywatnym, wiernym towarzyszem. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, szafir, sprzyjający znak zodiaku. Na dziś to bliźnięta.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Lady Gaga w Muzycznym Radiu podczas naszego poniedziałkowego przedpołudniowego spotkania. 9.30 się zbliża, a to oznacza, że za moment pędzimy do Was z kolejnymi informacjami z regionu i z kilkoma, myślę, słowami o pogodzie. Będziemy oczywiście szukać dobrych pogodowych informacji na ten tydzień po wczorajszej, no niezbyt letni, umówmy się, niedzieli. Do tego czasu jeszcze kłębu nie ucieknę.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Minęła 9.30, na termometrach już teraz w okolicach 15 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia towarzyszą nam od wczesnych porannych godzin, natomiast w godzinach wczesno-popołudniowych i wieczornych są spodziewane niewielkie, bo niewielkie, ale jednak przelotne opady deszczu, które mogą przebijać się przez Dolny Śląsk w godzinach, jak wspomniałem, późno-popołudniowych, ale najbardziej obfite opady mimo wszystko prognozowane są późnym wieczorem i w nocy. Przejaśnienie i rozpogodzenia jeszcze przez najbliższe godziny, z tego korzystajmy. Temperatury maksymalne dzisiaj w okolicach, myślę, 17 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Zwiększone wsparcie na termomodernizację, skrócenie wymaganego okresu własności nieruchomości i usprawnienia w dokumentacji. To tylko niektóre zmiany, które od dziś wchodzą w życie w programie Czyste Powietrze. Mają one ułatwić beneficjentom dostęp do dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Jednocześnie zapowiadane są dalsze zmiany w programie, m.in. bon na audyt energetyczny, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Zmiany w programie Czyste Powietrze mają na celu zwiększenie liczby wniosków przy zachowaniu bezpieczeństwa zarówno dla beneficjentów, jak i wykonawców. Chcemy, aby ten program rozwijał się jak najlepiej, aby liczba składanych wniosków była coraz większa, ale chcemy również, aby bezpieczeństwo po stronie wszystkich uczestników tego systemu było zachowane. Stąd zmiany, które proponujemy między innymi w zakresie skrócenia okresu własności budynków z 3 lat do 1 roku, ale również szybkości rozpatrywania wniosków. W kolejnym etapie chcemy pochylić się nad kolejnymi zmianami, ale również nad wprowadzeniem bonu na audyt, czyli takiego bonu, który zapewni finansowanie audytu energetycznego dla potencjalnych beneficjentów programu Czyste Powietrze.
7: Zmieniamy temat. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przygotowało bogaty program wakacyjnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez całe lato w placówce będą prowadzone warsztaty, plenery, gry terenowe i wydarzenia jednorazowe. Jak podkreśla Barbara Glinkowska z Muzeum Ceramiki, każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Oferta na wakacje tegoroczne jest bardzo różnorodna. Barbara Glinkowska, pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Postawiliśmy na różnego typu zajęcia. Są to i warsztaty, i wystawy czasowe, i akcje organizowane cyklicznie przez całe 2 miesiące i takie, które będą organizowane u nas w muzeum jednorazowo.
10: Warsztaty odbywają się w głównej siedzibie muzeum, a w Centrum Dawnych Technik Garncarskich zaplanowano środowe plenery ceramiczne.
9: Plener ceramiczny zatytułowany jest Podróże małe i duże. Chcieliśmy, żeby była to bardzo szeroka formuła. Dostosujemy zajęcia do uczestników, do ich wieku, możliwości, umiejętności. Zawsze chcemy przekazać troszeczkę przy tej okazji wiedzy, pokazać stare, nowe techniki kształtowania gliny.
10: W programie znalazły się także papierowe czwartki z origami, warsztaty archeologiczne, gry i zabawy z dawnych epok oraz cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia zielarskie.
9: Będziemy również prowadzić warsztaty apteczne, ponieważ one już od jakiegoś czasu są ogromnym hitem i dzieci razem z nami poznają właściwości różnych ziół, następnie wykonują wraz z instruktorami różnego typu woreczki zapachowe.
10: Nie zabraknie również nowości.
9: W tym roku chcieliśmy prowadzić również pewne nowości. Będziemy realizować warsztaty Ekologia i Piękno i tutaj nasi goście będą przygotowywać własnoręcznie stempelki, a następnie dekorować płócienne torby według własnego pomysłu.
10: Wakacyjny program uzupełniają jednorazowe wydarzenia, w tym gra terenowa, Pryniawora do Bolesławca, a lato tradycyjnie zakończy 6. fotomaraton z aparatem przez Bolesławiec. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do udziału przez całe wakacje. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: A przed nami kolejne seanse w ramach projektu Letnie Kino pod Gwiazdami, realizowanego przez Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. Projekcje filmów odbywają się na świeżym powietrzu w sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, na polanie za teatrem. Zaprasza Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji.
3: Jest to projekt realizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Co zagramy?
11: 20 lipca, godzina 19.30, Madagaskar. Godzina 21.30, Gladiator. 21 lipca, godzina 19.30, Madagaskar 2. Godzina 21.30, Ojciec Chrzestny.
3: Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych.
11: 22 lipca, godzina 19.30, Ruchomy Zamek Hauru. Godzina 21.30, Służące. 23 lipca, godzina 19.30, Rybki Sferajny. Godzina 21.30, Grand Budapest Hotel.
3: Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
7: Ja tylko przypomnę, że dzisiaj będzie grany Madagaskar, a później zaraz po nim Gladiator. Zapraszamy do oglądania filmów pod chmurką zupełnie za darmo. Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w górach.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 3 do 6 stopni, wiatr zachodni 14 metrów na sekundę. Widzialność 100 metrów, ta widzialność będzie zmienna w ciągu dnia, zachmurzenie duże. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do 17 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. W tej chwili bez opadów, po południu możliwe opady deszczu. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Do usłyszenia.
13: Dzień dobry. Pogotowie górskie, Grupa Sudecka. Dziś mamy zachmurzenie rano małe, po południu może być większe. Temperaturę niestety nas nie rozpieszcza lato. Mamy maksymalnie do 19 stopni. Wyższych naszych partiach gór 6 stopni, później może do 12. Wiatr mamy dzisiaj zachodni, słaby. Szlaki są też mokre. Jeżeli się wybieramy w góry, proszę o ostrożność. Dziękuję.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey guys, what's up? This is Ferry Corsten and you're listening to Muzyczne Radio and they really love music. I can't remember.

0: Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Order w muzycznym radiu 8 minut do godziny 10 poniedziałkowe przedpołudnie z naszą stacją. Mówić na pewno będziemy o tym, co w kraju i na świecie, ale także cały czas obserwujemy prognozy pogody, które, uwierzcie nam na słowo, potrafią się zmieniać dosłownie z godziny na godzinę. I najświeższe informacje za chwilę.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Nocne Radio. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
4: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu, bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
3: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
3: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przepraszam.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Wrocławski Idealny Syn w Muzycznym Radiu. To była piosenka, która podbijała nasze listy Hit Planeta top30.pl. W nowym tygodniu z całą pewnością będą na Was czekały kolejne notowania tych list przebojów naszej stacji. Poniedziałkowy czas z Muzycznym Radiem. Sięgamy po nowości. Nowości, które pojawiły się zaledwie kilkanaście być może dni temu. Najnowsze nagranie od irlandzkiej grupy U2, teraz Street of Dreams.

szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Elektryczne gitary w muzycznym radiu, nic mnie nie rusza. Może i przy piątku nie ruszało, ale dzisiaj poniedziałek to chyba ruszyć się niestety będzie musiało i my będziemy się musieli trochę ruszyć. Do pracy przede wszystkim. Za chwilę raport regionalny i prognoza pogody.
1: Reklama. Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we

0: Włosach zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 10.30 na zegarach punktualnie. My spoglądamy na prognozy pogody i 17 stopni aktualnie na termometrach. Wszystko wskazuje na to, że będą to dzisiejsze maksymalne wartości. Przejaśnienie i rozpogodzenia są w naszych prognozach, a zachmurzenie dziś niestety duże. Deszczowo zrobi się w godzinach popołudniowych. Bardzo delikatnie, ale nieco mocniej wieczorem i w nocy. I w zasadzie najbliższe dni to dni pod znakiem przejaśnień, rozpogodzeń i opadów deszczu. Padać ma do piątku włącznie, ale z tego co widzimy, to nie będą jakieś obfite opady. To będą przelotne, niewielkie mrzawki i dopiero weekend ma być fenomenalny. Sobota 25, niedziela 23 stopnie. Czekamy, nie marudzimy, mogło być gorzej.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny przedstawia Jacek Rygulski.
6: No, na początek wrażliwa sprawa. Przedsiębiorcy z Doliny Bobru liczą straty po katastrofie ekologicznej nad Jeziorem Pilchowickim i rzece Bóbr. Pomimo tego, że jakość wody stopniowo się poprawia, to nadal obowiązuje zakaz korzystania z wody w rzece i nie wiadomo jeszcze, ile będzie obowiązywał. Firmom prowadzącym działalność turystyczną niestety, ale grozi z tego powodu bankructwo. To dla nas trudna sytuacja, mówi Artur Zych, burmistrz miasta i gminy Wleń.
7: To jest dla nas trudna, bardzo trudna sytuacja. Głównie dla ludzi, którzy rozwinęli skrzydła już, jeżeli chodzi o działalność turystyczną, dla ludzi, którzy prowadzą spływy kajakowe, oni na tym tracą bardzo dużo i tutaj konieczna jest pomoc. Działamy, rozmawiamy na ten temat, żeby uzyskali środki, które pozwolą im przeżyć ten trudny czas, ale także i turystyka też się zawija troszeczkę, ta ogólna. Co prawda ludzie przyjeżdżają oglądać, jak to wygląda ta, według nich, katastrofa na Bobrze, ale szczerze mówiąc ilość turystów u nas bardzo mocno zmalała. To nas martwi. To jest jakaś dziedzina, która miała się u nas rozwijać kolejny raz. Gdzieś dostajemy taki strzał na zasadzie tego, że nic z tego nie wyjdzie przez najbliższe lata. Jednak ja się pocieszam tym, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze, no i dlatego też to działanie, żeby można było w przyszłości czuć się bezpiecznym w cieniu zapory Wilchowickiej. Na pewno będziemy stali tutaj murem za naszymi przedsiębiorcami, no bo oni muszą dostać jakieś wsparcie. Natomiast no, chcemy zrobić to jak najbardziej pokojowy sposób, bo dzisiaj naszemu regionowi konflikty nie sprzyjają. Musimy wspólnie, razem pracować nad tym, żeby z tej sytuacji kryzysowej wyjść jak najlepiej i żeby może w przyszłości przekuć to na sukces.
6: No, do tematu na pewno będziemy powracać. Teraz Wałbrzych, gdzie 31 milionów złotych kosztowała gruntowna przebudowa ulicy Beethovena. To jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w mieście. Materiał Jacka Zycha.
8: Rzeczywiście te 31 milionów złotych to niebagatelna suma, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że ulica Beethovena do tej pory prowadziła niemal donikąd. Do końca lat 90. była wewnętrzną ulicą kopalni Wałbrzych. Dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku wybudowano tam nowoczesną instalację przetwarzania odpadów. W tym roku rozpoczęło działanie nowe schronisko dla zwierząt. Trwa też budowa zajezdni autobusowej i dużej bazy mzóg.
9: Rekultywacja, usunięcie znacznej części zagrożeń takich ekologicznych, ujęcie wszystkich kwestii hydrologicznych, stworzenie sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników, powoduje, że Wałbrzych otrzymał miejsce czyste, zielone, już nie niebezpieczne, ale też, co ważne, otrzymał miejsce, gdzie ludzie mają pracę, gdzie nasze usługi komunalne są realizowane na najwyższym poziomie.
8: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wspomniana wcześniej przeszłość przyszłość kopalniana całego kwartału spowodowała, że inwestycja nie była łatwa i pochłonęła dziesiątki milionów złotych.
2: Poza sieciami, które tutaj były pod ziemią, napotkaliśmy jeszcze inne trudności, mianowicie same warunki geologiczne. Tak? Ten teren charakteryzuje się trudną geologią, czyli mieliśmy bardzo dużo skały pod ziemią, która wymagała kucia, specjalistycznych tutaj metod wykonywania tych prac. Natomiast to są rzeczy, z którymi jako wykonawca potrafimy sobie radzić, poradziliśmy sobie i wydaje mi się, że teren był specyficzny. To nie są tereny, w których prac, takich przebudów czy prac nie da się prowadzić, więc te rewitalizacje jak najbardziej powinny mieć miejsce.
8: A to już Paweł Wojnarowicz z firmy Budimex. Sama przebudowa ulicy Beethovena to nie koniec. Jak już wspomniałem, wciąż trwa tam budowa zajezdni i bazy MZUK. Obie te inwestycje mają być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: 80 tysięcy widzów w 170 lokalizacjach uczestniczyło na żywo w tegorocznej edycji Festiwalu Góry Literatury zorganizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Dobra muzyka, literatura, panele i ciekawe spotkania z autorami wypełniły w ostatnich dniach przestrzeń Dolnego Śląska.
10: Cieszymy się, że festiwal rozegrał się po raz 12 tutaj na ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i kotlinie dzierżoniowskiej. Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa Festiwalu Góry Literatury. Mamy wspaniałą frekwencję. Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w festiwalu, że odpowiada na tę propozycję, którą Państwu składamy. Nie mam jeszcze oficjalnych danych, jeśli chodzi o liczby, ale już wiemy, że naszych uczestników było znów więcej niż w roku minionym. Tak jak jestem pytana o wydarzenie, na które najbardziej czekam, tak samo trudno jest mi odpowiedzieć, które wydarzenie czy gość zrobił na mnie największe wrażenie. Zaskoczeń? Trudno powiedzieć. Było bardzo dużo ważnych słów, myślę, padło z naszych scen. I to, co ciekawe, jak rozmawiam z uczestnikami festiwalu, mam na myśli naszą publiczność, to różny jest odbiór. To nie jest tak, że któreś wydarzenie było najważniejsze i najbardziej emocjonujące, nie wiem, kontrowersyjne, tylko każdy wyciąga dla siebie coś innego. Dla kogoś okazała się ta rozmowa ważna, dla kogoś zupełnie inna. Na pewno ja osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że dotarł do nas Georgi Gospodinow. Absolutnie wyjątkowa postać i wyjątkowa rozmowa. Dla mnie są ważne spotkania, które ja poprowadziłam. To są takie osobiste rzeczy. Natomiast trudno mi powiedzieć, żeby tak dla ogółu festiwalu, któreś wydarzenie było wyjątkowe, bo wszystkie są wyjątkowe. Oczywiście, że planujemy kolejną edycję, to już będzie 13. edycja Festiwalu Góry Literatury. Lipiec przyszłego roku, 9-17 lipca, możemy już to zapowiedzieć i zaprosić serdecznie. 9-17 lipca 2027 roku, 13. szczęśliwa edycja Festiwalu Góry Literatury.
6: I raport skończymy ważną informacją dla wszystkich mieszkańców. Jutro we wtorek w całej Polsce odbędzie się ogólnopolski test syren alarmowych zaplanowany w godzinach od 7 do 19. Mieszkańcy m.in. Jeleni Góry usłyszą bardzo głośne modulowane dźwięki. W ramach ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 2026 zostaną uruchomione systemy alarmowe. Emitowany będzie sygnał akustyczny, ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut, a po pewnym czasie 3-minutowy sygnał ciągły oznaczający odwołanie alarmu. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie sprawności systemu, czas reakcji służb oraz skuteczności przekazywania informacji o zagrożeniach. Warto też powiedzieć o tym bliskim, szczególnie dzieciom i osobom starszym. Dzięki temu dźwięk syren ich nie zaskoczy. To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu już po południu, na które serdecznie zapraszamy.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trójmiejsca bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autosauto.pl.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
14: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Co godzinę w muzycznym radiu dzisiaj sięgamy po ten utwór Coming Home Adriatic. To jest spotkanie z utworem, który mam nadzieję przypadnie wam do gustu i będziemy mogli śmiało sięgać po niego coraz częściej. 10 już minut do 11. Hit Hunter teraz.

0: Spanish Moon w Muzycznym Radiu. Zbliża się godzina 11. No, w Hiszpanii to dzisiaj niesamowite święto. O tym między innymi mówić będziemy w wiadomościach z kraju i ze świata o godzinie 11. W tych właśnie wiadomościach o tym, że Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem, no właśnie, liderem nowi mistrzowie świata, czyli Hiszpania. O tym za 2 minuty mówić w serwisie będziemy, a do tego czasu jeszcze po polsku zagramy. Proszę, kto z nami?
1: Cześć, Tubowska. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Bierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata, Hiszpanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
5: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
4: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
6: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
4: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej, nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
7: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
4: Równolegle to toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków. Dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomasz Orchowski.
8: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
4: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozaauto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: I Don't Think of Me, 23 minuty po godzinie 11, muzyczne radio przed południową porą, Kygo and Republic na horyzoncie Jugopolis i Maciej Maleńczuk. To są dźwięki, które polecamy wam w naszym programie Niezapomniane Hity Wszechczasów.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity

0: Reklama.
1: Serce Parkutworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Pogoda.
5: 17 stopni na termometrach, przejaśnienie i rozpogodzenia, choć opady deszczu wiszą w powietrzu. One w godzinach popołudniowych bardzo przelotnie zaczną się pojawiać. Już teraz gdzieniegdzie mogą się pojawiać. Natomiast późnym wieczorem nieco mocniej będzie padać i tak wygląda w zasadzie koniec, cały ten tydzień. I końcówka tygodnia, i początek tygodnia, i środek. Przelotne opady deszczu będą pojawiały się niestety praktycznie codziennie. Temperatura maksymalna dzisiaj 17-18, jutro podobnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Kurier Dolnośląski.
6: Ruszył nabór na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek dolnośląskich ochotniczych straży pożarnych. Łączna pula środków z budżetu samorządu województwa na ten cel to 3 miliony złotych. Mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: Dofinansowanie polega na tym, że w tym obszarze współpracujemy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Wychodzimy ze swoją ofertą, tak jak w ostatnich latach, w roku 2024-2025 przeznaczamy kwotę 3 milionów złotych na dofinansowanie zakupu samochodów. Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych. Wybór wozów do dofinansowania jest prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komend powiatowych. Oprócz dofinansowania zakupów ratowniczo-gaśniczych jako samorząd województwa, drugi rok z rzędu prowadzimy kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdzie przeznaczony mamy 1 000 000 złotych, z których korzystają praktycznie wszyscy strażacy, ochotnicy, wszystkie jednostki. I przed nami po raz kolejny, w ubiegłym roku mieliśmy pilotaż, kurs obsługi statków powietrznych, mówimy o dronach, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
6: To już trzecia edycja tego konkursu. Zachęcamy wszystkich do składania wniosków. Mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Aby otrzymać dofinansowanie, należy przede wszystkim złożyć kompletny wniosek w terminie do 14 sierpnia, informuje wicemarszałek Michał Rado.
8: Przekazaliśmy w poprzednich edycjach ponad 6 milionów złotych. W tym roku mamy przeznaczone 3 miliony, co daje łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. Z dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie i jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Nabór zaczyna się 14 sierpnia, więc zapraszam do składania aplikacji.
6: To bezdyskusyjne wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ale przede wszystkim jest to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, ponieważ to oni są głównymi beneficjentami tej pomocy, podkreśla Tomasz Stanowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego.
9: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że poprawa tego bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku to nie jest przedsięwzięcie jednej instytucji, jednej organizacji, jednego przedsięwzięcia. Z jednej strony to jest sprzęt, z drugiej strony to są kompetencje. Były czasy, w których się mówiło, że strażacy kopią studnie dopiero wtedy, jak się pali. Na szczęście te czasy już minęły, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, za co bardzo chcę podziękować samorządowi województwa dolnośląskiego z panami marszałkami za to, że właśnie Dolny Śląsk w tych przedsięwzięciach innowacyjnych może być wzorem do naśladowania w innych województwach, bo takich przedsięwzięć w innych województwach nie ma. One odpowiadają, a często proaktywnie wyprzedzają potrzeby, które w OSP i w społeczeństwie i w tych czasach są.
0: Kurier Dolnośląski.
10: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

Słoneczne Radio. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Po reklamie.

0: Dziś co godzina Adriatic z utworem Coming Home. No to jest fajny plan na już ostatnie minuty poniedziałkowego przedpołudnia. Coming Home, kiedy w końcu? 14 minut do 12.
1: Miss you baby, come home.
0: Na pewno z tym utworem usłyszymy się ponownie za niecałe 60 minut, bo to nasz dzisiejszy hit tip. A teraz Dario G, za chwilę Ingrid, bądźcie z nami, zbliżamy się do poniedziałkowego.

0: Takie piosenki wam polecamy w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Zbliża się 12:00, wiadomości z kraju i ze świata za chwilę, a do tego czasu jeszcze zagrajmy po polsku.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie Muzycznego Radia, oni naprawdę...

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
4: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
3: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
3: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.
0: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

La Crosse i Save Me w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. No pewnie, że to Save Me jest zdecydowanie niezapomnianym hiciorem. Dua Lipa, Houdini, Manchester, Lawendowy o 12.30 o pogodzie i o tym, co w regionie mówić będziemy.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: 12.30 się już zbliża, 17 stopni na termometrach, przejaśnienie i rozpogodzenia. Deszczowo zrobi się, w sumie już może się gdzieniegdzie zrobić, ale uwierzcie mi na słowo, to będą bardzo przelotne i niewielkie opady. One nieco bardziej obfite w godzinach popołudniowych czy też nocnych. Jeszcze godzinę temu prognozowane były opady również na jutro. Dzisiaj już naprawdę wygląda to zdecydowanie lepiej, w zasadzie teraz. Jutro te opady przelotne tylko miejscami, na przykład w okolicach Legnicy czy Wałbrzycha. Słonecznie i tego słońca jutro, myślę, w pierwszej części dnia będzie więcej niż dziś.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: Przed ambasadą Ukrainy w Warszawie, konsulatem w Krakowie oraz na wrocławskim rynku odbyły się w niedzielę obywatelskie pikiety pod hasłem sprzeciwu wobec narastającej nienawiści i prób skłócania Polaków i Ukraińców. Uczestnicy przynieśli biało-czerwone i ukraińskie flagi oraz transparenty. Skandowali m.in. nie dajmy się

0: udzielić. Na miejscu był Andrzej Stefańczyk.
1: Nienawiść rujnuje, a dobra buduje.
2: We Wrocławiu zgromadziło się kilkanaście osób. Jak podkreśla jedna z organizatorek, Ewa Trojanowska, inicjatywa narodziła się spontanicznie w mediach społecznościowych.
3: Uznaliśmy, że wobec tego hejtu, wobec niezliczonej już w tej chwili ilości ataków fizycznej i słownej przemocy na ulicach, musimy dać sygnał, że jesteśmy. My, zwykli ludzie, nie organizacje, nie partie. W założenia ta demonstracja miała być kompletnie apolityczna. Nawet właśnie bez oceniania rządów, polityków i tak dalej.
2: Organizatorzy podkreślali, że chcą okazać solidarność z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce i sprzeciwić się przemocy oraz mowie nienawiści.
3: My, Polacy, mamy ten obowiązek, bo my tu jesteśmy większością i odpowiadamy za dobrostan każdej mniejszości w tym kraju. A to, co się dzieje wobec ludzi, którzy tutaj liczyli na schronienie i pomoc, Polacy otworzyli serca. Ci, którzy otworzyli je, naprawdę nie oczekiwali żadnej wdzięczności, bo ona jest w takich sytuacjach niepotrzebna.
2: W pikiecie uczestniczyli także przedstawiciele innych mniejszości narodowych. Nadia Dąbrowska, Białorusinka mieszkająca we Wrocławiu od 37 lat, mówiła.
4: Jesteśmy jak najbardziej przeciwko wszelakiej nienawiści. Wyrażamy nasz sprzeciw przeciwko wszystkim działaniom, które sprzyjają nienawiści między narodami, zwłaszcza sianiu nienawiści wobec Ukraińców i wszystkim aktom przemocy.
2: Organizatorzy zapowiadają, że jeśli podobne inicjatywy spotkają się z większym odzewem, w przyszłości mogą odbyć się kolejne, większe demonstracje w obronie dobrych relacji między Polakami i Ukraińcami.
1: Nienawiść rujnuje, a dobra buduje.
2: Wrocław, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Będzie łatwiej o dofinansowanie wymiany pieców CO, zwiększone wsparcie na termomodernizację, skrócenie wymaganego okresu własności nieruchomości i usprawnienia w dokumentacji. To tylko niektóre zmiany, które dziś wchodzą w życie w programie Czyste Powietrze. Mają one ułatwić beneficjentom dostęp do dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Jednocześnie zapowiadane są też dalsze zmiany w programie, między innymi bon na audyt energetyczny. Mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Zmiany w programie Czyste Powietrze mają na celu zwiększenie liczby wniosków przy zachowaniu bezpieczeństwa zarówno dla beneficjentów, jak i wykonawców. Chcemy, aby ten program rozwijał się jak najlepiej, aby liczba składanych wniosków była coraz większa, ale chcemy również, aby bezpieczeństwo po stronie wszystkich uczestników tego systemu było zachowane. Stąd zmiany, które proponujemy między innymi w zakresie skrócenia okresu własności budynków z 3 lat do 1 roku, ale również szybkości rozpatrywania wniosków. W kolejnym etapie chcemy pochylić się nad kolejnymi zmianami, ale również nad wprowadzeniem bonu na audyt, czyli takiego bonu, który zapewni finansowanie audytu energetycznego dla potencjalnych beneficjentów programu Czyste Powietrze.
0: Kończymy kroniką policyjną. Wypadek na rondzie w Lubinie z udziałem kierującego osobówką i motocyklistą. 42-letni kierowca jednośladu z obrażeniami ciała trafił do szpitala. To już kolejne potrącenie motocyklisty na tym skrzyżowaniu. Apelujemy do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
6: Kierujący Volkswagenem 57-letni mieszkaniec Głogowa, zjeżdżając z drogi ekspresowej S3 w kierunku Lubina, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem, który znajdował się już na rondzie. 42-letni motocyklista doznał obrażeń ciała i został przetransportowany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, dostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu bądź zmieniając pas ruchu. Te dwa zdarzenia, do których doszło w krótkich odstępach czasu, pokazują, jak ważne jest, aby upewnić się co do możliwości wykonania manewru czy włączenia się do ruchu, szczególnie teraz, kiedy pojawiło się na drogach dużo więcej niechronionych uczestników.
0: Kolejny raport o 13.30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, we are Blang & Jones.
9: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio.

Laura Pergolizzi, fenomenalne nagranie Lost on You w muzycznym radiu, w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. To już 10 minut do pełnej. Baby K, Roma Banko, Kimany i Vicky Gabor, a także Kaja. Do wiadomości do 13, a za nasze dzisiejsze spotkanie wam bardzo pięknie dziękuję. Życzę udanego, spokojnego dnia, a popołudnie z Arkiem Włodarskim rozpocznie się za kilka minut. Sebastian Psoczański, do usłyszenia. Yeah.

0: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa. Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
6: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
5: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces pato streamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Pato streamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Olsztyna. Po kilkudniowej przerwie można już korzystać z obu kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Został dziś odwołany przez sanepid. Tymczasem wakacje w Grecji pod znakiem suszy. Popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
8: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
7: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
5: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. wysp kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
9: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
10: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
5: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: Austin, them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man.

Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
14: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Music News.
0: Music News na linii startu, zatem dajcie głośniej, bo jak zawsze będzie się działo. Dziś powrócimy do tematu nowej płyty The Rolling Stones, zaprezentujemy wam najnowszy singiel Oceany i sięgniemy po kolejną piosenkę Oli Kendry. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy! Ponad 6 dekad kariery i wciąż niegasnąca twórcza energia. Foreign Tones, nowy album The Rolling Stones, udowadnia, że jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka nadal potrafi zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne brzmienie z nowymi inspiracjami. Foreign Tones trafia do słuchaczy niespełna 3 lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu Hackney Diamonds, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowej płyty. Nowy krążek promuje m.in. singiel Jealous Lover. Tracklista zawiera też wcześniej wydany In The Stars oraz otwierający album surowy i mocno bluesowy Rough and Twisted. Utwór ten został po raz pierwszy zaprezentowany pod nazwą The Cockroaches na limitowanym białym winylu, który już teraz stał się kolekcjonerskim rarytasem wśród fanów. Na album trafił także m.in. energetyczny, z miejsca zapadający w pamięć numer Mr. Charm. Bezkompromisowy charakter pierwszych zapowiedzi doskonale oddaje klimat całego albumu. Foreign Tones zachowuje brzmienie The Rolling Stones, jednocześnie otwierając zespół na nowe muzyczne i liryczne kierunki. Oprócz 12 premierowych kompozycji na płycie znalazł się również cover utworu Amy Winehouse You Know I'm No Good oraz interpretacja klasyka Chucka Berry'ego Beautiful Delilah, zamykająca najnowszy album Stonesów. Pamiętacie Oceany, której hity Cry Cry i Endless Summer śpiewała cała Polska? Artystka wraca z nowym singlem. Jej najnowsza propozycja Sunshine ma wszystko, czego można oczekiwać od idealnego wakacyjnego przeboju. Przez lata Oceana udowodniła, że doskonale odnajduje się w tworzeniu piosenek trafiających zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc słuchaczy. Jej największy przebój Endless Summer, oficjalny hymn UEFA Euro 2012, stał się światowym fenomenem i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów związanych z piłkarskimi mistrzostwami. Szczególną popularnością artystka cieszy się również w Polsce, gdzie wielokrotnie koncertowała i zdobyła sympatię publiczności także dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami. Jej nowy singiel Sunshine to pełna optymizmu, lekka i bezpretensjonalna piosenka, która od pierwszych sekund przywołuje skojarzenia z latem, podróżami i beztroskimi chwilami spędzonymi z bliskimi. Po latach obecności na międzynarodowej scenie Oceana nadal robi to, z czego zasłynęła najbardziej. Tworzy piosenki, które wywołują uśmiech, zostają w głowie na długo i idealnie wpisują się w atmosferę lata. Sunshine jest najlepszym dowodem na to, że jej talent do kreowania radiowych hitów nie słabnie. A propos nowych piosenek, utwór To Za Mało to najnowszy singiel Oli Kendry, pełna emocji, opowieść o kimś, kto swoją obecnością wnosi do naszego życia dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Numer opowiada o wdzięczności, podziwie i miłości do wyjątkowej osoby, której znaczenia nie sposób wyrazić słowami. Nawet najpiękniejsze wspomnienia, najdłuższe historie czy najbardziej poruszające obrazy okazują się niewystarczające, by oddać to, jak wiele dla nas znaczy. To Za Mało to subtelna, szczera piosenka o relacjach, które zostają z nami na całe życie i przypominają, że największe emocje często trudno ubrać w słowa. To muzyczna refleksja nad siłą bliskości oraz wdzięcznością wobec tych, którzy sprawiają, że świat staje się po prostu lepszym miejscem. To na koniec jeszcze kilka wakacyjnych muzycznych nowalijek. Marie Froe z nagraniem Rio Lua, Milk and Sugar z nową wersją Let the Sunshine i Paul Oakenfold z nagraniem Not Over Yet. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
3: Dzisiaj, w poniedziałek, 20 lipca, w popołudniowym programie będziemy najczęściej słuchać tego nagrania, które zaprezentuję z przyjemnością po raz pierwszy. Użel, Bryson Tyler, Temptation. Arek Budarski, witajcie.

One Republic Sunshine, troszkę przyjaśnień się zdarza, ale pogoda taka jesienna, zwłaszcza na południu, w górach i na Pogórzu, no to czuć, że to nie lato, wieje silny wiatr. Szczegóły już za chwilę w prognozie pogody przed kolejnym raportem regionalnym o 13.30. Teraz Kasia Sienkiewicz. To nie o mnie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na prawdziwe lato będziemy musieli troszkę poczekać. Już w przyszłym tygodniu podobno będzie zdecydowanie cieplej i więcej słońca. Dzisiaj aura taka sobie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, też przejaśnienia, ale w zapowiedziach przelotne opady deszczu, temperatury niewysokie. My mamy na przykład w Kotlinach Górskich 16-18 stopni, ale w wielu miejscach w górach i na Pogórzu to tylko 14. Wieje silny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Na nizinach temperatury 18-20 stopni Celsjusza. Czas na raport regionalny. Dzisiaj wiadomości po południu przedstawia Anna Tarkota.
6: Dzień dobry. Na początek Nowa Ruda, gdzie policjanci zatrzymali 57-letniego mieszkańca tego miasta podejrzewanego o dopuszczenie się czynności seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, śledczy długo zbierali materiał dowodowy w tej sprawie. Na jego podstawie prokurator skierował wniosek o odizolowanie podejrzanego. Sąd rejonowy w Kłodzku przychylił się do tego stanowiska. Mężczyzna trafił do aresztu.
8: Ja nie mogę Państwu przytoczyć, nie mogę przekazać dokładnych czynności, które były jak gdyby przedmiotem tych zarzutów, natomiast mogę powiedzieć, że chodzi o inne czynności seksualne. Inne czynności seksualne to są takie czynności, które nie mieszczą się w ramach tak zwanego obcowania płciowego.
7: Powiedziała prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Podejrzany złożył już wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia jednak treści jego oświadczeń ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Śledczy planują kolejne czynności procesowe i gromadzą dodatkowy materiał dowodowy. Policja oraz prokuratura odmawiają komentarzy w sprawie przeszłości zatrzymania.
8: Z uwagi na dobro postępowania i na planowane dalsze czynności i te, które są, wiem, wykonywane cały czas na bieżąco, takie informacje na chwilę obecną nie mogę udzielać.
7: On był znany policji?
8: Nie mogę potwierdzić tej okoliczności z uwagi na dobro prowadzonego postępowania.
7: Sprawa ma charakter rozwojowy. Służby weryfikują wszystkie wątki związane z działalnością zatrzymanego mężczyzny. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przygotowało bogaty program wakacyjnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez całe lato będą warsztaty, plenery, gry terenowe i wydarzenia jednorazowe. Jak podkreśla Barbara Glinkowska z Muzeum Ceramiki, każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Oferta na wakacje tegoroczne jest bardzo różnorodna. Barbara Glinkowska, pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Postawiliśmy na różnego typu zajęcia. Są to i warsztaty, i wystawy czasowe, i akcje organizowane cyklicznie przez całe dwa miesiące. I takie, które będą organizowane u nas w muzeum jednorazowo.
10: Warsztaty odbywają się w głównej siedzibie muzeum, a w Centrum Dawnych Technik Garncarskich zaplanowano środowe plenery ceramiczne.
9: Plener ceramiczny zatytułowany jest Podróże małe i duże. Chcieliśmy, żeby była to bardzo szeroka formuła. Dostosujemy zajęcia do uczestników, do ich wieku, możliwości, umiejętności. Zawsze chcemy przekazać troszeczkę przy tej okazji wiedzy, pokazać stare, nowe techniki kształtowania gliny.
10: W programie znalazły się także papierowe czwartki z origami, warsztaty archeologiczne, gry i zabawy z dawnych epok oraz cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia zielarskie.
9: Będziemy również prowadzić warsztaty apteczne, ponieważ one już od jakiegoś czasu są ogromnym hitem i dzieci razem z nami poznają właściwości różnych ziół. Następnie wykonują wraz z instruktorami różnego typu woreczki zapachowe.
10: Nie zabraknie również nowości.
9: W tym roku chcieliśmy wprowadzić również pewne nowości. Będziemy realizować warsztaty Ekologia i Piękno i tutaj nasi goście będą przygotowywać własnoręcznie stempelki, a następnie dekorować płócienne torby według własnego pomysłu.
10: Wakacyjny program uzupełniają jednorazowe wydarzenia, w tym gra terenowa, Sprynia Wora do Bolesławca, a lato tradycyjnie zakończy szósty fotomaraton z aparatem przez Bolesławiec. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do udziału przez całe wakacje. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A na koniec powracamy do wydarzeń minionego weekendu. 80 tysięcy widzów w 170 lokalizacjach uczestniczyło na żywo w tegorocznej edycji Festiwalu Góry Literatury zorganizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Dobra muzyka, literatura, panele i ciekawe spotkania z autorami wypełniły w ostatnich dniach przestrzeń Dolnego Śląska.
3: Cieszymy się, że festiwal rozegrał się po raz 12 tutaj na ziemi kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i Kotlinie Dzierżoniowskiej. Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa Festiwalu Góry Literatury. Mamy wspaniałą frekwencję. Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w festiwalu, że odpowiada na tę propozycję, którą Państwu składamy. Nie mam jeszcze oficjalnych danych, jeśli chodzi o liczby, ale już wiemy, że naszych uczestników było znów więcej niż w roku minionym. Tak jak jestem pytana o wydarzenie, na które najbardziej czekam, tak samo trudno jest mi odpowiedzieć, które wydarzenie czy gość zrobił na mnie największe wrażenie. Zaskoczeń? Trudno powiedzieć. Było bardzo dużo ważnych słów, myślę, padło z naszych scen. I to, co ciekawe, jak rozmawiam z uczestnikami festiwalu, mam na myśli naszą publiczność, to różny jest odbiór. To nie jest tak, że któreś wydarzenie było najważniejsze i najbardziej emocjonujące, nie wiem, kontrowersyjne, tylko każdy wyciąga dla siebie coś innego. Dla kogoś okazała się ta rozmowa ważna, dla kogoś zupełnie inna. Na pewno ja osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że dotarł do nas Georgi Gospodinow. Absolutnie wyjątkowa postać i wyjątkowa rozmowa. Dla mnie są ważne spotkania, które ja poprowadziłam. To są takie osobiste rzeczy. Natomiast trudno mi powiedzieć, żeby tak dla ogółu festiwalu któreś wydarzenie było wyjątkowe, bo wszystkie są wyjątkowe. Oczywiście, że planujemy kolejną edycję, to już będzie 13. edycja Festiwalu Góry Literatury. Lipiec przyszłego roku, 9-17 lipca, możemy już to zapowiedzieć i zaprosić serdecznie. 9-17 lipca 2027 roku, 13. szczęśliwa edycja Festiwalu Góry Literatury.
6: Materiałem Andrzeja Pawlokiewicza kończymy te doniesienia z regionu. Kolejny raport na naszej antenie o 14.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Muzyczne radio.
4: Z nami nie będziesz się nudzić.
5: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
4: i ponadczasowych klasyków
5: z całego świata.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Na zegarach 13 minut dzieli nas od godziny 14. Najwyższy czas i pora. Ponownie Adriatic dzisiaj, Coming Home.

0: Jako człowiek, który spędza czas razem z wami od ponad 30 lat, powiem wam, no, że nie zawsze jest łatwo i nie to, żebym narzekał na robotę, ale człowiek tak tu czasami przychodzi, trzeba zostawić swoje kłopoty za drzwiami, siedzi się w studiu, najczęściej w pojedynkę, czasami odwiedzają koledzy i koleżanki lub na pierwszym miejscu koleżanki z działu między innymi wiadomości, z newsroomu, z działu reklamy. No i nie zawsze jest ta interakcja z słuchaczami. A tu nagle taka informacja anonimowa, głosowa i taki i głos i takie informacje robią robotę i człowiekowi od razu chce się żyć i jeszcze lepiej pracować.
1: Witam was serdecznie, jak miło was słyszeć po tygodniowej przerwie urlopowej. Radość w moim sercu jest wielka usłyszeć was ponownie. Miłego dnia i pozdrawiam całe radio.
0: Dziękujemy panu. Dzień mam zrobiony i gotowy i już zero narzekania na nic. Na pracę to absolutnie. Za 6 minut godzina 14.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
4: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
3: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
5: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
3: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Radość i łzy. Hiszpańscy kibice od wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
6: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
3: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla mega gwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
4: Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozaauto.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

południu piosenka dnia po każdej pełnej godzinie, ale przez cały dzień od przedpołudnia kwadrans przed pełną mamy hit typ. No to była nasza piosenka dnia. Urzel Temptation. 14.20 słonecznej, energetycznej muzy ciąg dalszy. W planach jeszcze Shaggy, Caribbean Plans. Będzie także nowy singiel od Jonathana i PZ-a.

Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Przed raportem regionalnym o 14.30 Polska Muza, Jonathan PZ, Liwka obejmuje noce i już będzie 14.30.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trójmiejsca bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i

0: Kubuś Strugiński, zbiórka charytatywna.
1: Reklama. Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pochmurno, z zachodu kolejna strefa sporego zachmurzenia napłynęła z przelotnymi opadami deszczu. Wieje silny, momentami nawet bardzo silny wiatr z zachodu, północnego zachodu. Te opady po południu dotrą również na przykład Wrocław i okolice. Temperatury maksymalne 18-20 stopni Celsjusza, ale tylko właśnie na nizinach. Na południu chłodniej.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: W tym tygodniu szału nie będzie, codziennie taka aura. Najgorszy ma być czwartek, gdzie na nizinach ma być tylko 16-18 stopni, a na Pogórzu, już nie wspominając o górach, na południu regionu, w kotlinach górskich okolicach, to może być nawet 12, tylko 14 maksymalnie. Anna Tarkota, raport regionalny.
6: Wałbrzych. Do końca tygodnia nowa sygnalizacja świetlna na Podzamczu. W tych doniesieniach także syreny alarmowe, czyli ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Na początek jednak kolejne umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 346 pomiędzy Wierzbicami i Węgrami na Dolnym Śląsku. Inwestycja jest częścią większego programu modernizacji trasy prowadzącej do Starego Śleszowa i dalej w kierunku Oławy. Łączna wartość podpisanych kontraktów przekracza 50 milionów złotych, mówi Michał Rado, wicemarszałek Dolnego Śląska.
7: Cały remont drogi wojewódzkiej podzielony jest na 4 etapy. Podpisujemy umowę na etap Wierzbice - Stary Śleszów, który również jest podzielony na 2 zadania. Pierwsze zadanie, czyli odcinek od drogi krajowej 8 do Marcinkowic. I tutaj mówimy o 7 kilometrach drogi. Przebudowane zostaną odwodnienia, powstaną nowe przystanki autobusowe, pobocza, dojścia do posesji. Całość tego zadania będzie nas kosztować 39 milionów. Drugie zadanie, czyli odcinek od Marcinkowic do miejscowości Węgry. Odcinek o długości 4 km. Tutaj w ramach tego zadania również przebudowujemy pobocza, odwodnienia, dojścia do posesji, chodniki, przystanki autobusowe. Całość zadania kosztuje nas 11,5 miliona złotych. 3 lata na wykonanie tej inwestycji od podpisania umowy. Przebudowujemy ważną arterię, która przebiega przez nasze województwo.
6: Dodajmy, że równolegle prowadzone są już prace pomiędzy Środą Śląską i Kątami Wrocławskimi, a kolejne zadania obejmą odcinek od Godzikowic oraz remont fragmentów dróg wojewódzkich nr 346 i 347 w rejonie Sośnicy i Różańca. Około 400-metrowy odcinek w rejonie mostów w Marcinkowicach zostanie zrealizowany w ramach odrębnego zadania. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia, które pozwolą uzupełnić brakujący fragment całej trasy.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Już pod koniec tygodnia może zacząć działać nowa sygnalizacja świetlna na Podzamczu. Trwają ostatnie prace przyłączenia jej do systemu ITS. Więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Ja wyjaśnię, że nowe semafory pojawiły się na przebudowywanym skrzyżowaniu drogi krajowej 35, czyli ulicy Wieniawskiego i okrążającej największe wałbrzyskie osiedle mieszkaniowe ulicy Podwale. To inwestycja o tyle ciekawa, że przeprowadzona przez prywatnego inwestora przy okazji rozbudowy znajdującego się tam pasażu handlowego.
9: Proszę zobaczyć, jak ciężko było wyjechać i nadal jest wyjechać z Alei Podwale. Jak to jest bardzo niebezpieczny manewr w lewą stronę. Auta stoją w kierunku Alei Podwale na ulicy Wieniawskiego. Wieniawskiego, a auta chcą wyjechać z kolei, z Alei Podwale w ulicy Wieniawskiego, przepychając się pomiędzy pojazdami przez dwa pasy, w związku z czym bezpieczeństwo mieszkańców było priorytetem w tym zakresie i nie było innej możliwości niż wprowadzenie sygnalizacji świetlnej.
8: Powiedział Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. W ramach przebudowy skrzyżowania wzdłuż ulicy Wieniawskiego część pasa zieleni zagospodarowano na trzeci pas ruchu. Przeorganizowano też samo skrzyżowanie. Sygnalizacja świetlna ma być wpięta do miejskiego systemu ITS, czyli inteligentnego systemu transportowego Wałbrzycha.
9: Czekamy na zakupienie kolejnej licencji i na uruchomienie już docelowe wdrożenie samej sygnalizacji świetlnej, tak aby można było uruchomić tak zwaną zieloną falę w celu przejazdu ulicą Wieniawskiego.
8: Skrzyżowanie na Podzamczu to nie jedyne miejsce, gdzie pojawić się mają nowe światła. Rozważana jest też ich instalacja na zbiegu ulic Beethovena i Sikorskiego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Już jutro mieszkańcy Bolesławca i całego powiatu bolesławieckiego mogą kilkukrotnie usłyszeć syreny alarmowe. Nie będzie to jednak sygnał realnego zagrożenia, lecz element wojewódzkich ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
10: Zgodnie z decyzją wojewody dolnośląskiego, testy odbędą się 21 lipca w godzinach od 7 do 19. W tym czasie syreny mogą być uruchamiane kilkukrotnie na terenie Bolesławca oraz innych miejscowości powiatu. Podczas ćwiczeń emitowane będą dwa rodzaje sygnałów. Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie alarmu oznacza 3-minutowy dźwięk ciągły. Jak podkreślają urzędnicy, wszystkie sygnały będą miały wyłącznie charakter szkoleniowy i nie są związane z żadnym rzeczywistym zagrożeniem. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania oraz procedur alarmowania ludności. Dlatego jeśli we wtorek usłyszycie syreny alarmowe, zachowajcie spokój. Będą one jedynie częścią zaplanowanych ćwiczeń prowadzonych na terenie całego województwa dolnośląskiego. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.

0: Oto utwór z czasów, kiedy wielu wyjeżdżało, teraz wracają. Dreamland, historia polskiego hip-hopu, uciec stąd. 13 minut dzieli nas od 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: No to z powrotem w domu, Adriatic, Coming Home.

0: Tego nagrania chyba już nie trzeba przedstawiać. Sheeran, Madryt wita Mistrzów Świata. My przywitamy wkrótce wiadomości o 15:00. Po nich premierowy odcinek programu Autoradio będzie o rosnących cenach paliw i będzie między innymi o tym, za co możemy dziękować chińskim producentom samochodów. Jeszcze polska muza do 15:00.
1: Cześć, z tej strony zespół Leniwiec.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 15.
8: Czas na wiadomości.
10: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach, są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat. A w Polsce prezydent liderem zaufania. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
11: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
12: Bakterie są wydalane z kałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
11: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
10: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nionie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.
8: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Thank you.

0: klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w naszą motopodróż. Dziś w programie szybkie wzrosty ceny paliw. AI nie zastąpi doświadczonego pracownika i możemy podziękować Chińczykom. Za co? O tym na koniec. Arek Budarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Na Bliskim Wschodzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Obecnie mamy dzięki temu do czynienia ze skokowym wzrostem cen paliw. Produkty naftowe drożeją mocniej niż surowiec, a marże producentów w ostatnich dniach osiągają rekordowo wysokie poziomy. Tam się boksują, a my odczuwamy skutki ciosów. Zwykła benzyna na przestrzeni tygodnia podrożała średnio w kraju około 20 groszy, a olej napędowy o 25-26. W tym tygodniu koszty tankowania nadal będą rosły. Według e-petrol.pl średnie ceny na najbliższe dni będą wyglądać następująco: 7,09-7,22 za litr benzyny, 7,51-7,65 średnio w kraju olej napędowy, autogaz 3,16-3,24 za litr. Jeżeli się nic nie zmieni, już niedługo będziemy mogli zobaczyć, czy też zobaczymy ósemki na pylonach. Oby nie. AI nie zastąpi doświadczonego pracownika. Kolejny temat dzisiejszego programu.
0: Aktualności.
1: Rzeczpospolita opisuje ciekawe zjawisko w strukturach Forda. Koncern przyznaje, że sztuczna inteligencja nie rozwiązała problemów z jakością aut. Ford ponownie zatrudnił ponad 350 doświadczonych inżynierów, którzy mają szkolić młodszych pracowników i uczyć systemy AI, czytamy w artykule. To podsumowanie działań producenta, który najpierw stawiał na nowoczesne technologie, ale przekonał się, że nie, i tu cytat, nie wystarczy przekazać systemom sztucznej inteligencji wymagania projektowe, aby otrzymać produkt wysokiej jakości. Do sukcesu potrzebni są uznani pracownicy z wieloletnim stażem, których Ford ponownie zatrudnia. Mimo ich powrotu firma nie rezygnuje oczywiście ze sztucznej inteligencji. Zdaniem koncernu AI pozostaje ważnym narzędziem, ale nie zastąpi wiedzy ekspertów. I na koniec dziękujmy Chińczykom.
0: Ciekawostki.
1: Wejście chińskich marek do Europy i Polski wywróciło stolik na motoryzacyjnym rynku. Jeszcze 2 lata temu na naszym rodzimym rynku auta drożały systematycznie, ale wkroczyły popularne Chińczyki, dobrze doposażone i w niższych cenach od konkurencji. Stare marki zostały zmuszone do zdecydowanej reakcji. Oto przykłady obecnych cen. Nie chodzi o wyprzedaże rocznika, ale auta z tegorocznej produkcji posiadające nową europejską homologację. Fiat Pandina około 59 tysięcy złotych, Dacia Sandero około 64 tysięcy. Volkswagen Polo w obecnej promocji około 67 tysięcy złotych. A teraz najtańszy chiński samochód z tego roku to MG 3, jednak jego cena jest powyżej 70 tysięcy złotych. Ceny zaczynają być więc podobne i każdy może wybrać, co sobie życzy. Czy więcej elektronicznych bajerów w autach z Chin, czy europejskie marki z lepszymi silnikami. A wojna cenowa Chiny kontra reszta świata dalej się rozkręca z korzyścią dla klientów. W tym tygodniu do sprzedaży trafia na przykład nowa wersja Skody Fabii w cenie około 66 tysięcy złotych i nie jest to golas. A jak ktoś by chciał większe, kompaktowe auto i jeszcze z automatem, to czeka na niego Skoda Scala za 86,5 tysiąca złotych. Wiadomo, że w Polsce klienci indywidualni kupują głównie SUVy. Najtańszy MG ZS kosztuje obecnie około 85,5 tysiąca złotych, a nowa Skoda Kamiq 83,5 tysiąca złotych. Dzisiaj taka wojna cenowa to jest jedyna wojna, z której możemy się cieszyć. Arek Wodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Ponownie dziś po południu, w poniedziałek 20 lipca, użył Bryson Tiller Temptation.

0: to z kolejnym emocjonalnym, bardzo poruszającym singlem Bruce. Muzyczne radio, za chwilę 15.30. Przed nami kolejny raport regionalny wcześniej. No taka jesienna odrobinę prognoza pogody.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-silnik-prąd.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Zachmurzenie umiarkowane i duże, już w tej chwili niewielkie przejaśnienia na Dolnym Śląsku, ale oczywiście się trafiają. Przelotne opady deszczu na najbliższe godziny synoptycy przewidują. Wieje silny, chwilami nawet bardzo silny wiatr z północnego zachodu. Temperatury maksymalne 20-21 stopni na nizinach. O, w okolicach 20 bardziej, a na terenach podgórskich 16-18.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Anna Tarkota.
6: Te doniesienia z regionu rozpoczniemy od niedzielnych wydarzeń. Przed ambasadą Ukrainy w Warszawie, konsulatem w Krakowie oraz na wrocławskim rynku odbyły się obywatelskie pikiety pod hasłem sprzeciwu wobec narastającej nienawiści i prób skłócenia Polaków i Ukraińców. Uczestnicy przynieśli biało-czerwone i ukraińskie flagi oraz transparenty. Skandowali m.in. Nie dajmy się podzielić. Na miejsce był nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
7: Nienawiść ruinuje, a wola buduje.
8: We Wrocławiu zgromadziło się kilkanaście osób. Jak podkreśla jedna z organizatorek, Ewa Trojanowska, inicjatywa narodziła się spontanicznie w mediach społecznościowych.
9: Uznaliśmy, że wobec tego hejtu, wobec niezliczonej już w tej chwili ilości ataków fizycznej i słownej przemocy,

0: na ulicach, musimy dać sygnał, że jesteśmy. My, zwykli ludzie, nie organizacje, nie partie. W założenia ta demonstracja miała być kompletnie apolityczna. Nawet właśnie bez oceniania rządów, polityków i tak dalej.
1: Organizatorzy podkreślali, że chcą okazać solidarność z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce i sprzeciwić się przemocy oraz mowie nienawiści.
0: My, Polacy, mamy ten obowiązek, bo my tu jesteśmy większością i odpowiadamy za dobrostan każdej mniejszości w tym kraju. A to, co się dzieje wobec ludzi, którzy tutaj liczyli na schronienie i pomoc, Polacy otworzyli serca. Ci, którzy otworzyli je, naprawdę nie oczekiwali żadnej wdzięczności, bo ona jest w takich sytuacjach niepotrzebna.
1: W pikiecie uczestniczyli także przedstawiciele innych mniejszości narodowych. Nadia Dąbrowska, Białorusinka mieszkająca we Wrocławiu od 37 lat, mówiła:
2: jesteśmy jak najbardziej przeciwko wszelakiej nienawiści. Wyrażamy nasz sprzeciw przeciwko wszystkim działaniom, które sprzyjają nienawiści między narodami, zwłaszcza sianiu nienawiści wobec Ukraińców i wszystkim aktom przemocy.
1: Organizatorzy zapowiadają, że jeśli podobne inicjatywy spotkają się z większym odzewem, w przyszłości mogą odbyć się kolejne, większe demonstracje w obronie dobrych relacji między Polakami i Ukraińcami.
3: Nienawiść ruinuje, a dobra buduje.
1: Wrocław, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Teraz Jelenia Góra, gdzie od najbliższej środy do 29 lipca jedna ze spółek kolejowych realizować będzie remont wiaduktu na ulicy Sobieskiego. W związku z pracami czasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu w obszarze skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Karola Miarki i ronda Kazimierza Majewskiego na drodze krajowej nr 5. Po wprowadzeniu organizacji ruchu ograniczona zostanie ilość pasów w obu kierunkach. Zamknięcia poszczególnych pasów będą zależne od etapu prac remontowych. Ponadto w godzinach nocnych, czyli od 23 do 5 rano, prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ruchu pojazdów na tym obszarze. Na czas zamknięcia wyznaczony zostanie objazd przez ulicę Karola Miarki. Zatem warto i trzeba stosować się do tymczasowego oznakowania, no i nie jeździć na pamięć.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zmiana klimatu i związane z nią zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, fale upałów, narastający hałas i choroby klimatozależne to jedne z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego w Europie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia nawet 25% wszystkich chorób na Starym Kontynencie wynika z czynników środowiskowych, mówi ekspertka Joanna Węgrzynowska.
6: Począwszy od ekstremalnych upałów, poprzez na przykład nagłe powodzie, zmiany kwitnienia roślin itd., itd. I te właśnie różne obszary mają wpływ bezpośrednio na różne aspekty naszego zdrowia. I tutaj, zaczynając właśnie od tych fal gorąca, bardzo mocno to wpływa przede wszystkim na osoby starsze, na dzieci, osoby, które mają problemy z układem krążenia. W przypadku na przykład gorszej jakości powietrza, to się przekłada na problemy właśnie chorób górnych dróg oddechowych, nowotworów, różnego rodzaju też górnych dróg oddechowych. Na przykład też zmiany schematów kwitnienia roślin może się na przykład przejawiać w ten sposób, że ten okres kwitnienia się przedłuża i na przykład wtedy cierpią alergicy. Mówi się też o takim zjawisku tak zwanej depresji klimatycznej, czyli osoby, które w perspektywie czasu widzą te zmiany, widzą, że no niestety wygląda to gorzej z roku na rok, no też czują pewnego rodzaju taki lęk o to, jak będzie wyglądać przyszłość.
4: To był raport regionalny.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey, what's up? I am Kokab and you are listening to Muzyczne Radio.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
5: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Nowa Polska Muza, Vixen, Zostać Tu, nasz niedawny hit typ A, teraz dzisiejszy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Adriatic, Coming Home. 17 minut pozostało do godziny 16.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Muzyczne kalendarium. Nie zapominamy, pamiętamy. Dzisiaj 79. urodziny wirtuoza gitary Carlos Santana, meksykański wirtuoz znany z przebojów Samba Pati, Europa, Oye Comopa, wielu, wielu innych i znany również z wielu, wielu odsłon, bo nie tylko nagrywał solo, ale z wieloma znakomitymi artystami, żeby wspomnieć tylko Tina Turner, ale także znamy go z Santana Brothers, Luz, Amor, Ya Vida, muzyczne radio.

0: promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowo grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
5: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
4: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
7: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
4: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
8: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
4: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: słońca bez końca.
1: Reklama. Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

kolejni artyści w centrum naszej uwagi, kolejne Music News w waszym zasięgu, zatem witamy i zapraszamy na spotkanie z Kygo, LP i zespołem Jungle. Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, zaczynamy! Doskonale znany wam Kygo powraca z nowym singlem Take Me Back, w którym gościnnie występuje Max McNown, a sama współpraca jest kolejnym, jakże ważnym punktem w serii ostatnich wydawnictw tego norweskiego producenta, DJ-a i kompozytora. Nowy singiel pojawia się po premierach utworów Heaven on Your Mind z udziałem Dana Tymińskiego, będącego hołdem Kygo dla zmarłego przyjaciela i współpracownika Avicii'ego, a także That's When You Know z Carter 5 oraz Save My Love z Khalidem i Griffinem. Od momentu premiery Save My Love nieustannie zdobywa popularność w Europie. Obecnie jest jednym z najczęściej granych utworów w europejskich rozgłośniach radiowych. Tym razem Kygo współpracuje z Maxem McNownem, jednym z najszybciej rozwijających się artystów współczesnej sceny country. Od czasu sukcesu viralowych utworów A Lot More Free oraz Better Me For You, Brown Eyes, McNown zbudował dynamicznie rosnącą międzynarodową publiczność. Nowy singiel Take Me Back to utwór łączący charakterystyczną, melodyjną produkcję Kygo z pełnym emocji wokalem McNowna. Piosenka po raz kolejny podkreśla wyjątkową umiejętność Kygo do łączenia muzyki elektronicznej z nowoczesnym popem i muzyką country. Nowy singiel do posłuchania już w muzycznym radiu. Teraz czas na brytyjski zespół Jungle. To laureaci nagrody Brit Award i gwiazdy światowych aren koncertowych. Muzycy prezentują Someday Somewhere, trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album Sunshine, który ukaże się 14 sierpnia. Jungle, czyli Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito po raz pierwszy zaprezentowali fragment utworu Someday Somewhere podczas niespodziewanego setu DJ-skiego Toma McFarlanda w paryskim klubie Bass Palladium. Utwór łączy skąpane w słońcu rytmy z elegancką elektroniczną produkcją oraz pełnym soulowej lekkości wokalem Lidii, emanując ciepłem, optymizmem i poczuciem euforycznych możliwości. O samym utworze członkowie Jungle mówią tak: Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się nadziei, że coś lepszego jest jeszcze przed nami. To ten charakterystyczny dla Jungle późnoletni optymizm. Odrobina tęsknoty, odrobina ucieczki od codzienności i mamy nadzieję coś, w czym słuchacze będą mogli całkowicie się zatracić. Światowa trasa koncertowa promująca album rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Ameryce Łacińskiej. Całość potrwa aż do wiosny 2027 roku. 10 listopada przyszłego roku zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Music News. A propos koncertów, do Polski jeszcze w tym roku powróci artystka, która porwała fanów podczas tegorocznego Open Air Festival. Amerykańska piosenkarka LP dopiero co oddała porywający koncert na Openerze, a już niedługo powróci do naszego kraju promować swój nowy album. Nowa płyta LP zatytułowana Room 12 ukaże się we wrześniu, a 17 listopada artystka wystąpi na Torwarze w Warszawie. Niedawno poznaliśmy singiel zapowiadający jej płytę zatytułowany Love is all I have. To na koniec naszego kolejnego wakacyjnego spotkania łapcie fajne premierowe nówki. U2 z nagraniem Street of Dreams, Hideaway z nagraniem No Color i Martyna Wrochna z nową propozycją Kasztanowce. Dziękujemy za uwagę, było nam naprawdę miło. Tomek Dudkiewicz i Music News. Wracamy niebawem. Do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozauto.pl. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: No to mamy w lipcu okres jesiennej aury, pochmurno, deszczowo, nie są to jakieś intensywne opady, ale jednak do tego chłodno, w tej chwili 17-18 stopni średnio na Dolnym Śląsku. Jutro aura bez większych zmian, to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się na przykład nad Polskim Morzem. Pomorze Zachodnie, Świnoujście, Szczecin, 16-17 stopni, silny, bardzo silny, północny, północno-zachodni wiatr i do tego leje.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: Mała pauza w programie Best Of na bardzo ważne rzeczy, czyli wiadomości regionalne u nas, Anna Terkota.
5: W tych doniesieniach Wałbrzychi 31 milionów złotych na przebudowę drogi donikąd, test syren alarmowych w całym kraju, a na początek przedsiębiorcy z Doliny Bobru, którzy liczą straty po katastrofie ekologicznej nad jeziorem Pilchowickim i rzece Bóbr. Pomimo tego, że jakość wody stopniowo się poprawia, to nadal obowiązuje zakaz korzystania z wody w rzece i nie wiadomo jeszcze, ile będzie obowiązywał. Firmom prowadzącym działalność turystyczną grozi bankructwo. To dla nas sytuacja trudna, mówi Artur Zych, burmistrz miasta i gminy Wleń.
6: To jest dla nas trudna, bardzo trudna sytuacja. Głównie dla ludzi, którzy rozwinęli skrzydła już, jeżeli chodzi o działalność turystyczną, dla ludzi, którzy prowadzą spływy kajakowe, oni na tym tracą bardzo dużo i tutaj konieczna jest pomoc. Działamy, rozmawiamy na ten temat, żeby uzyskali środki, które pozwolą im przeżyć ten trudny czas, ale także i turystyka też się zawija troszeczkę, ta ogólna. Co prawda ludzie przyjeżdżają oglądać, jak to wygląda ta, według nich, katastrofa na Bobrze, ale szczerze mówiąc, ilość turystów u nas bardzo mocno zmalała. To nas martwi. To jest jakaś dziedzina, która miała się u nas rozwijać kolejny raz. Gdzieś dostajemy taki strzał na zasadzie tego, że nic z tego nie wyjdzie przez najbliższe lata. Jednak ja się pocieszam tym, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze, no i dlatego też to działanie, żeby można było w przyszłości czuć się bezpiecznym w cieniu zapory Pilchowickiej. Na pewno będziemy stali tutaj murem za naszymi przedsiębiorcami, no bo oni muszą dostać jakieś wsparcie. Natomiast no, chcemy zrobić to jak najbardziej pokojowy sposób, bo dzisiaj naszemu regionowi konflikty nie sprzyjają. Musimy wspólnie, razem pracować nad tym, żeby z tej sytuacji kryzysowej wyjść jak najlepiej i żeby może w przyszłości przekuć to na sukces.
5: Do tematu będziemy powracać. Teraz Wałbrzych, gdzie 31 milionów złotych kosztowała gruntowna przebudowa ulicy Beethovena. To jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w tym mieście. Materiał Jacka Zycha.
7: Rzeczywiście te 31 milionów złotych to niebagatelna suma, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że ulica Beethovena do tej pory prowadziła niemal donikąd. Do końca lat 90. była wewnętrzną ulicą kopalni Wałbrzych. Dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku wybudowano tam nowoczesną instalację przetwarzania odpadów. W tym roku rozpoczęło działanie nowe schronisko dla zwierząt. Trwa też budowa zajezdni autobusowej i dużej bazy MZUK.

0: rekultywacja, usunięcie znacznej części zagrożeń takich ekologicznych, ujęcie wszystkich kwestii hydrologicznych, stworzenie sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników, powoduje, że Wałbrzych otrzymał miejsce czyste, zielone, już nie niebezpieczne, ale też, co ważne, otrzymał miejsce, gdzie ludzie mają pracę, gdzie nasze usługi komunalne są realizowane na najwyższym poziomie.
1: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wspomniana wcześniej przeszłość kopalniana całego kwartału spowodowała, że inwestycja nie była łatwa i pochłonęła dziesiątki milionów złotych.
2: Poza sieciami, które tutaj były pod ziemią, napotkaliśmy jeszcze inne trudności, mianowicie same warunki geologiczne. Tak? Ten teren charakteryzuje się trudną geologią, czyli mieliśmy bardzo dużo skały pod ziemią, która wymagała kucia, specjalistycznych tutaj metod wykonywania tych prac. Natomiast to są rzeczy, z którymi jako wykonawca potrafimy sobie radzić, poradziliśmy sobie i wydaje mi się, że teren był specyficzny. To nie są tereny, w których prac takich przebudów czy prac nie da się prowadzić, więc te rewitalizacje jak najbardziej powinny mieć miejsce.
1: A to już Paweł Wojnarowicz z firmy Budimex. Sama przebudowa ulicy Beethovena to nie koniec. Jak już wspomniałem, wciąż trwa tam budowa zajezdni i bazy MZUK. Obie te inwestycje mają być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Jutro w całej Polsce odbędzie się ogólnopolski test syren alarmowych zaplanowany w godzinach od 7 do 19. Mieszkańcy m.in. Jeleniej Góry usłyszą bardzo głośne, modulowane dźwięki.
4: W ramach ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 2026 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emitowany będzie sygnał akustyczny, ogłoszenie alarmu. To modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut, a po pewnym czasie 3-minutowy sygnał ciągły oznaczający odwołanie alarmu. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie sprawności systemu, czas reakcji służb oraz skuteczności przekazywania informacji o zagrożeniach. Warto też powiedzieć o tym bliskim, szczególnie dzieciom i osobom starszym. Dzięki temu dźwięk syren ich nie zaskoczy. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Dziękuję. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
5: Podsumowanie wydarzeń regionu jeszcze po godzinie 20. 25 minut dzieli nas od 17. Muzyka non-stop, czyli druga część programu Best Of. Między innymi będzie Chris Cornell. Dzisiaj rocznica urodzin. Niestety zmarł w 2017 roku. Chris Cornell popełnił samobójstwo. Wokalista słynnej grupy Soundgarden się pojawi. Będzie męskie granie orkiestra, Ava Max, Elize, Nexeri, czyli naprawdę fajny zestaw do słuchania. Trzymajcie się pomimo wszystko ciepłego, fajnego popołudnia i wieczoru i pozdrowienia dla naszych słuchaczy nad morzem, którzy potwierdzają nie najlepszą prognozę pogody, którą także pokrótce przedstawiłem dla między innymi Pomorza Zachodniego.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop, dance, rock, trance,
0: elektro,
1: hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Reklama. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burze i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o szóstce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
5: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
6: To są paragony grozy.
5: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS.
6: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
5: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
7: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
5: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
8: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
5: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
4: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
9: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
4: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 17:00
2: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
1: No i mamy to, deszczowy poniedziałek, niczym w wielkim przeboju grupy Cream. Ja was witam na falach muzycznego radia, Patryk Łasica, no i przychodzę z dobrymi wieściami, bo tak jak słychać było przed momentem, po raz kolejny spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu, gdzie przez cały rok trwają słoneczne wakacje. Notowanie numer 7381 startuje, no i po raz kolejny mam dla was premiery, a raczej mają je. Lucas and Steve, pojawi się także Hitman oraz jako trzecia Sophie Tucker i wydaje mi się, że będzie to odpowiedni kontrast do dzisiejszych warunków za oknami. Oprócz premier, 40 utworów na liście, która zmienia się bardzo dynamicznie, jednak na sam początek szansa na to, aby któryś singli z poczekalni mógł zawalczyć o wasze głosy. Na pierwszy ogień zagra Human i Free Like the Wind, a następnie pojawi się Hania Kuzimowicz i Keira, szkoda na to łez. Głosowanie na każdy z utworów na liście znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl, gdzie was zapraszam, a teraz zapraszam do tego, aby usiąść wygodnie, no i startujemy.
10: Na wakacjach

0: A to była Hania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to łez. Co ciekawe, jeśli zobaczylibyśmy łzy pod mikroskopem, to każda z emocji ma zupełnie różny wzór ułożony z kryształków soli, która oczywiście we łzach się znajduje, a kiedyś sól przecież była droższa niż złoto. No i podobno to jest właśnie ta cena za nasze emocje, ale jeśli są łzy, to też powód do radości, bo zdecydowanie najgorsza jest obojętność, wtedy już rzadko kiedy można coś zrobić. Na samym początku pojawił się klubowy powiew wolności, Free Like the Wind, czyli wolny jak wiatr, no i Yeoman. I wy również macie pełną wolność wyboru, bo to, czy ktoś z nich zawita pośród czterdziestki, zależy wyłącznie od was. Głosowanie znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl, a jeśli chodzi o propozycje, to zachęcam was do podsyłania waszych ulubieńców na adres emisja@muzyczneradio.pl. No teraz przypomnijmy sobie jeszcze, kto w sobotę wskoczył na podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim od czwartku The Bowser I Wanna, który nawet ponownie wskoczył na pozycję pierwszą. Niestety trwało to tylko dobę, no ale odkąd spadł na trójkę, to najwidoczniej bardzo się z nią polubił. Srebro powędrowało do niekwestionowanego lidera ubiegłotygodniowych spotkań, a jest to Gromi, jego najnowszy klubowy numer FLH. Nadal bardzo wysoko, a trochę czasu już z nami jest. Gratulujemy, no i liczymy jeszcze na kilka takich perełek podczas tegorocznych wakacji. No i złoty medal wędruje do duetu w składzie Usual i David Guetta, ale moi drodzy, nie oszukujmy się, już same te nazwy dają nam gwarancję świetnego brzmienia. Można słuchać w ciemno, ale nie w tym przypadku, bo na samym szczycie pojawił się blask, czyli shine.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: po reklamie.
1: Hej, tutaj Kasia Popowska.
2: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
3: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
4: Cześć, tu Warius Manks.
5: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista Forbesa. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
7: Coś się kończy, zaczyna się coś nowego. O tym przypomina nam każde hitplanetarne spotkanie. No a dziś przywita nas BL, Official i Who Cares.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Hey, my name is Jay Oda Silva and this is my new track on Hit Planeta, on muzyczne radio.

0: Jasnonowa i totalnie przebojowa.
1: Wychowany w Polsce, no i na polskim hip-hopie, to widać, słychać i czuć, także na piłce nożnej. BRO w najnowszym wydaniu, no i jednocześnie powrót do rapowych korzeni. Dziś Kuba gra dla nas na pozycji 37, w sobotę był 33. No i patrzę na listę, widzę mnóstwo zmian. Począwszy od miejsca 40, tutaj przywitał nas BL Official, Who Cares, czyli kto by się tam przejmował, i myślę, że warto sobie to wziąć do serca. Na pozycji 39 Jualione i Leonardo Doda Silva w towarzystwie Agatino Romero. Mocny spadek, bo byli na pozycji 27, ale także mocno tracili, minus 12 w sobotę. Na pozycji 38 również spadek o 10 oczek. Leonie Marcus Martinez Moonlight. No a przed nami z numerem 36 Mikolas i Trips Hard to be Humble.
2: Na wakacjach.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
4: Hello, this is Robin Thicke.
5: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planet.

0: Banjo dostało nowe życie na Hit Planecie. No i kto by się spodziewał, że będzie to aż tak brzmiało. Flying X i Country Rave dziś z numerem 34. No a przed nami coś na odświeżenie atmosfery.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Hey, hey, my name is Sam Feld. It's time for the next part of the presentation of new songs. Stay with Muzyczne Radio and keep listening to Hit Planeta.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
4: Hey, this is John Rivers.
5: Hello, my name is Anna Chiara.
4: Hi, we're Energy DJs.
6: Hi, my name is Summer.
4: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce. Hello, everybody. We are Yubel. Check it out at Hit Planeta on Muzyczne Radio.

Cheat Codes w towarzystwie Joya Ozakuna, Miles Away, mile stąd. No i można powiedzieć, że od soboty właśnie taki krok milowy wykonali, bo wylądowali dziś z numerem 31, a byli na pozycji 40. Gratulujemy, prawie 1/4 konkurencji. No a przed nami coś, o czym wielu z was pewnie marzyło. Wielki powrót formacji U2 i jednocześnie zapowiedź 15. pełnoprawnego krążka. Najnowszy Street of Dreams również traci minus 8 punktów.

0: Na zegarach 11 minut do godziny 18, no i także pierwsza jedenastka za nami. Teraz już zmiana kodu i dwójka z przodu, bo za nami spotkanie z Andrą 54 Ultra i Talk to You dziś na miejscu 29. I ogromna radość dla wielu, bo w sobotę byli o włos od tego, aby opuścić naszą listę, tak jak niestety zrobili to Studio Killers czy Ray Dalton, ale wspólnie naprawdę można wiele, no i daliście tego idealny przykład, bo jak widać i słychać, są uratowani. Jak wiadomo, zawsze może być też lepiej, no i będzie, bo to hit planeta w muzycznym radiu, jednocześnie pierwsza dzisiejsza premiera przez duże P. Przywitają nas panowie z grupy The Hitmen, czyli Zabójcy. No i mogę wam powiedzieć, że oprócz tego, że zabijemy poniedziałkowy czas, to także całą negatywną energię, a teraz niech muzyczna moc będzie z wami. Przed nami No Feelings on the Floor.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: na wakacjach.
1: Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex North, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Go.
5: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
4: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
6: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
4: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
7: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
4: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawione są stopnie na szlaku Narysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orhus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kup Spaloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do Mundialu, Hiszpania piłkarze piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytułu Argentynę 1-0, a finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
0: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut, a że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie, jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału mundialu, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem, czyli wspomnianą Hiszpanią 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: A ten będzie naprawdę konkretny. Przed nami Gravity i Steve Aoki.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Hey, my name is Bollier.
16: Hello, my name is Sky Holland.
17: Big hello, I'm Graham Candy.
18: Hello, Poland, I'm Ingrid.
19: Hello there, Sam Feldes here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
20: Planeta! Najnowsza lista w Polsce. Hey, hi, hello, we are Offenbach.
21: And this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: A to był Offenbach, Star Sailor, no i Four to the Floor. Sobotę na pozycji 34, a dziś już z numerem 25. Gratulujemy. Na zegarach mamy 18 minut po godzinie 18, no i znajdujemy się już prawie na hit planetarnym półmetku. Można powiedzieć zderzenie światów, wschodzących gwiazd, no i tych, które już powoli tracą światło. A na numerze 24 melduje się Dominik Dudek, Francis on My Mind, no i Albert RCB, Midnight Echoes, czyli Echa Północy, również ogromny zysk, bo w sobotę grali z pozycji 37. Gratulujemy, no i słuchamy.
1: Hit Planeta. Na wakacjach.

0: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autosauto.pl. Po reklamie.
1: Hi, I'm Anka Lima.
2: Hey, tu Daria.
3: What up, this is Echo.
4: Hi, I'm Olivia Adams.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planet.

0: 22 Bullets, Angie Roba i Calling Lights na miejscu 22 na wieczorną imprezę numer idealny, chociaż nie tylko na imprezę, myślę, że równie przyjemnie płynęłoby się w jego towarzystwie autostradą. Jeśli ktoś z Was może teraz słucha nas na dolnośląskich drogach i nie tylko dolnośląskich, to pozdrawiamy i życzymy szerokości. A teraz, moi drodzy, kolejna szansa dla nowości. Przywita nas Frank Fala, no i zwariowane melodie Looney Tunes.
1: Wakacje na Hit Planecie.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Ostatni dzień lata, no jednocześnie Gibbs, Ego i For Money. Panowie świetnie zaplanowali taktykę na wakacje, no bo co może sugerować tytuł, już przed premierą wiedzieli, że będzie to przebój, który będzie towarzyszył nam także we wrześniu. Myślę, że mogli mieć konsultacje z naszym radiowym wróżem od horoskopów, bo moi drodzy, wszystkie znaki im na niebie i ziemi wskazują na to, że dokładnie tak będzie. W ubiegłym tygodniu tracili i opuścili najlepszą dziesiątkę, w sobotę wylądowali na miejscu 26, tracąc kolejne 4 punkty, na dziś otwierają dokładnie połowę naszego zestawienia, to numer 20. No i teraz również trzymajcie się mocno, szczególnie ci, którzy typowali w najnowszy numer od Debauza, bo to właśnie on z miejsca trzeciego spadł na 19. Wiele zmian przed nami, czyli to, co tygryski lubią najbardziej.

0: Najnowsza lista w Polsce. W Polsce. Reklama. Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
3: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
4: Hello everybody, I'm Tiana.
5: Hello guys, what's up, here's Sparostella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Age Connect i Rockaway Shack. To było nasze miejsce 17. Poniedziałek, mamy 13 minut do godziny 19. Zbliża się wieczór, no i jeśli ktoś powiedział wam, że w ten konkretny dzień nie można poczuć się jak na środku największego letniego festiwalu, to ewidentnie rzadko słucha Hit Planety. A teraz wyciągamy drugiego asa z rękawa. Będzie to druga dzisiejsza premiera, a przywitają nas Lucas and Steve. Panowie zaczynali wspólną grę w 2010 roku, połączyli siły podczas imprezy w rodzimej Holandii, a w swoim CV mają m.in. stworzenie oficjalnego hymnu na gigantyczny Ultra Music Festival, to było w roku 2019. No i jeśli chodzi o świat muzyki elektronicznej, można powiedzieć, że to jest taki branżowy Oscar. Hitów na koncie mają bardzo wiele. Wiele pojawiało się i też debiutowało na Hit Planecie, myślę, że doskonale ich kojarzycie i co widać po głosach, także uwielbiacie ich muzykę. No i czas na kolejną, najnowszą wakacyjną porcję dopaminy. Przed nami All I Know.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hello to our Polish fans. We're Lucas and Steve, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: A w nim naprawdę gorący duet Madonna, Martin Garrix i Bizarre.

0: I'm Marco.
1: Hello, and I'm Flora. We are from Nightwish.
2: Hello, Vanilla. We're the Cranberries.
3: Hey, Soul. It's Lars Ulrich from Metallica.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet at Muzyczne Radio.
6: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
7: w nowym miejscu,
6: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
8: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
6: Estate of Trance.
7: Estate of Trance.
6: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
7: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
6: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
9: 19.
6: Czas na wiadomości.
10: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy. Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90 na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
11: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
10: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
12: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
10: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
13: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
10: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
14: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszarowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
10: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
15: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
10: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na lotnisku w Madrycie po godzinie 14.30, a w stolicy trwa wielka fiesta z udziałem według szacunków nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku. Kulminacja fety planowana jest mniej więcej na godzinę 21, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibes. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. A sam mundial, jaki był, największy, najdłuższy w historii, to na pewno. Ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone. Ale nie ma wątpliwości, że wygrała go zdecydowanie najlepsza drużyna całego turnieju, o czym opowie teraz Michał Waszkiewicz.
0: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca Pau Cubarsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czy strzelonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był.
16: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat, poinformowała jego rodzina. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Był też dwukrotnym zdobywcą złotej piłki, którą otrzymał w 1978 i 1979 roku.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: A po 19:00
6: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
4: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
6: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
9: A przed nami Something Good, Yoto, no i Good Time Close Off.

0: nowa i totalnie przebojowa.
1: Benny Blanco, BB Trix, no i Joven y Salvaje, czyli młodzi i dzicy, jednocześnie dziki rekord na Hit Planecie, bo w sobotę była to nowość na miejscu 36, a dziś już grają dla nas na pozycji 14. Gratulujemy, no i widać, że klimat wakacji udziela się każdemu, no bo kto nam zabroni być młodym i dzikim, niezależnie od tego, ile mamy lat. Przed nami moment przerwy, ale tylko moment, także nie oddalajcie się zbytnio. No i płyniemy z Hit Planetarnym finałem. Została także jeszcze jedna bardzo gorąca premiera. Koniecznie bądźcie dziś z nami.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hi, I'm Mike Candice.
5: Cześć, tutaj Sarsa.
6: Hello, my name is Madison Mars.
7: Cześć, tu Monika Lewczuk.
8: Hey, this is Fady.
9: And I'm Antonia.
8: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
9: of Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Disco Bambino, Nelly Rogers i Sophie Ellis Bextor, ależ ekipa Dancing Without You w sobotę byli na pozycji 16, no i zostali tam od piątku, a dziś zyskują plus 3 punkty i wylądowali na miejscu 13, zdecydowanie szczęśliwa trzynastka. No i pójdźmy dalej, zostało nam ostatnie 12 utworów, jeszcze jedna premiera do odsłuchania, ale co by podkręcić trochę napięcie w finale Hit Planety, przywitajmy kolejną propozycję, a będzie to Kygo w towarzystwie Maxa McKnowna, Take Me Back.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 10, a otworzy ją Just Sam Harper, Just a Little.

0: Martyna Baranowska, no i Dreszcze. Gratulujemy awansu, bo była na miejscu 11, a dziś jest 7. My się zbliżamy do godziny 8, no i teraz na Hit Planecie czas na prawdziwe Dreszcze. Finałowa premiera dzisiejszego wieczoru, no jednocześnie połączenie sił, uwaga, dwumetrowego byłego koszykarza pierwszej dywizji, który przez chorobę musiał zamienić parkiet sportowy na ten klubowy, z dziewczyną, która swoimi czasy na uniwersytecie badała język portugalski, także taniec zachodnioafrykański. Brzmi trochę jak początek jakiegoś żartu, ale jednak zderzenie się tych dwóch światów miało miejsce, a są to światy Takera Halbena, no i Sophie Halliwell-World. Dał nam to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych duetów współczesnej sceny dance, czyli Sophie Tucker. No i jeśli ich znacie, to raczej wiecie, że oni nigdy nie grają według ustalonych reguł i myślę, że wzięli sobie do serca słowa Milesa Davisa, kiedy powiedział, żeby nie grać tego, co tam jest, tylko właśnie to, czego tam nie ma. No i tak powstała Barcelona. I nie jest to błąd w naszym systemie. Schabowego również przed momentem nie jadłem, także nie seplenie. Utwór dokładnie nazywa się tak, jak go przeczytałem. I sam tytuł to już zamysł, bo jest to mrugnięcie okiem w stronę słynnego kastylijskiego akcentu, czyli potocznie mówiąc tego hiszpańskiego seplenienia. No i w samym utworze czuć tą latynoską energię, czuć energię. Także to jest ten moment poniedziałku. Luzujemy krawaty, rzucamy marynarki, nie sprzątamy już w domu, tylko po prostu odpoczywamy, no i płyniemy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: What's up, Olem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello, people, this is Holy Molly.
6: Hello, Poland.
7: Hi, we are Blang and Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Patrzę na zegar i widzę, że zostało nam zaledwie 14 minut do godziny 20, no i czas podsumować poniedziałkowe zmiany, które jak zawsze mają najwięcej w sobie emocji. Weekend jest długi, no i za nami miejsce piąte. Tutaj zagrali dla nas Morandi, wielki ich powrót w naprawdę świetnym stylu Miss Kali Hallelujah. Zyskuje 2 punkty przez weekend. Gratulujemy. Miejsce czwarte tutaj Ava Max i Alan Walker. Bardzo mocna propozycja o przewrotnym losie. Elektroniczna parafraza Karminy Burany Karla Orfa. Brązowy medal otrzymuje, no na pewno nie Debausa, który właśnie z tej pozycji spadł na miejsce 19, jak było słychać wcześniej, ale wskakuje tutaj DJ Antua, który przedłuża nam weekendową imprezę ze swoim Never Stop the Party. Na pozycji drugiej zaskoczenie, bo Usual i David Guetta, ich wakacyjna nowość Shine zabłysnęła złotym blaskiem w sobotę, no i długo się nim nie nacieszyli, a na samym szczycie naszej hit planetarnej wieży, niczym w powieści Tolkiena, powrót króla, czyli Gromiego i FLH ponownie na topie hit planety. Kolejne spotkanie już jutro o godzinie 17. Przypominam wam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. Jednocześnie dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Za moment przywita się z wami Marta Wojtunik, a ja wam życzę udanego wieczoru, no i do usłyszenia.

0: finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi, jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Autopromocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Jest wyrok za śmiertelny wypadek na Wisłostradzie w Warszawie. Rusza wyczekiwany remont na śląskim odcinku autostrady A1, a potem szczepienia przed wakacyjnymi wyjazdami w tropiki i pytanie, co z wycieczkami last minute. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie tragicznego zeszłorocznego wypadku na Wisłostradzie w Warszawie. Zginęli w nim ojciec i syn wracający z meczu piłkarskiego. W motocykl, którym jechali, uderzył rozpędzony samochód osobowy. Po wypadku kierowca i pasażer auta uciekli z miejsca zdarzenia. Sprawca został skazany na 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała odwołanie się od tego wyroku. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała Polgar w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował wczoraj premier Węgier Peter Modzior, a szefowa parlamentarnej frakcji jego partii TISA podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera tę kandydaturę. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni, nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
4: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
3: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości.
2: Wakacyjny wyjazd w tropiki należy poprzedzić szczepieniami ochronnymi. Tę zasadę powinni znać wszyscy wybierający się na takie wycieczki. Co jednak, gdy uda nam się znaleźć ofertę last minute i na zgodne z rekomendacjami szczepienia nie ma już czasu, lekarze nie mają wątpliwości. Należy się do nich zgłosić i zabezpieczyć na tyle, na ile się da. Nawet jedna dawka szczepienia może sprawić, że nasza odporność będzie wzrastać. Nie ma wątpliwości krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
5: Może nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć w niektórych sytuacjach chociażby jedną z dwóch czy z trzech dawek szczepień.
2: Do tego lekarz poinformuje nas, jak chronić się przed malarią, co spakować do apteczki podróżnej, czy jakiego jedzenia i picia unikać podczas wyjazdu w egzotyczne kierunki. Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie spadły. Mimo to dystans cenowy dzielący stolicę od pozostałych miast nadal jest duży, mówi Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
6: Te spadki nie są bardzo znaczne. Mówimy o spadku rzędu bodajże 1,5%. Popyt na mieszkania nadal jest duży. Cena, którą obserwujemy w Warszawie jest jednak dosyć wysoka i nie znajduje ta cena wystarczającego popytu. Myślę, że doczekamy się takich czasów, że ceny mieszkań w Warszawie będą rosły dużo szybciej niż obecnie.
2: Obecnie metr kwadratowy w Warszawie kosztuje średnio 16 tysięcy złotych, a w pozostałych 6 największych miastach 12 tysięcy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia, 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trójmiejsca, bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.

0: inaczej rozpocząć wieczoru z muzycznym radiem. Dziś nie mogliśmy, Madonna i Disco Inferno, Music Inferno. To nagranie wczoraj mieli okazję usłyszeć ci na żywo, ci, którzy byli na finale Mistrzostw Świata, no ale ci, którzy oglądali, też mogli usłyszeć Madonnę i zobaczyć, ona młodnieje, no widać, młodziutka Madonna, można powiedzieć, występowała właśnie z tym wielkim hitem, to na pewno rozgrzało publiczność, między innymi też występował Justin Bieber, Shakira, Chris Martin z zespołu Coldplay, więc no działo się, a sam mecz zakończył się pozytywnie dla Hiszpanów, oni wygrali 1-0 i są obecnie mistrzami świata. A my informujemy, jest 10 minut po godzinie 20. Marta Wojtunik, witajcie. Wieczór z Muzycznym Radiem już właśnie się rozpoczyna, a rozpoczyna się oczywiście od Dżemu. Dzwońcie.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I czekamy na pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
3: Dobry wieczór. Ja potrzebuję kupić przyczepkę samochodową do wywozu gruzu. Jestem z okolic Gorzelca i podaję mój numer telefonu 691-172-005. Tak, gdzieś do 3500 zł. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy. Witamy kolejnego słuchacza, Muzyczne Radio. Dobry wieczór, Dżemik.
4: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam panią Martoję, moją ulubioną.
0: Również pozdrawiam i życzę powodzenia w poszukiwaniu psa.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Halo, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Karpacz z tej strony.
0: Witam.
5: Proszę panią, mam do oferowania super sprzęt fitness, to jest taki zestaw. Saunie wakum, to jest pochylnia z bieżnią, to się ubiera taki skafander na podczerwień, 10 zabiegów, brzuszek leci. Do tego jest rower w saunie i taki rolmasz. Tak samo wjazd do Karpacza, dwupokojowe, kawalerka do wynajęcia. I tu był wjazd do Karpacza, autoserwis. Ja tą halę chciałbym wynająć na jakąś działalność. Może być to autoserwis, bo i wulkanizacja, i komora lakiernicza, mechanika. Na to wszystko jest zezwolenie. Jakiś musi być odpowiedzialny człowiek, żeby z nim się dogadać. Pod telefonem 603-622-848. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór, Dżemik.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja poszukuję ciąg dalszy starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Szukam na przykład takich marek jak WSK, WFMK, SHLK, Simpson, MZ, Java, Junak oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem z tamtego okresu. Zarówno poszukuję różnych części, może komuś coś tam pozostały, jakieś pozostałości w różnej postaci części. Jakieś silniki, kartery, koła, zębatki, wały, siedzenia oraz starej literatury. Stan motocykla jest mi obojętny, może być jakiś zdekompletowany lub kompletny lub odnowiony do kolekcji od razu. I mój numer telefonu 731
0: tak
6: 847 430. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam i kolejnego słuchacza witam. Muzyczne Radio, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Volkswagena Passata z 2013 roku. Dwulitrowy diesel, 177 koni z automatyczną skrzynią biegów. Jest to auto w wersji kombi. Heinlein bardzo wysoko, bardzo bogato wyposażony. Kamera cofania, tuniki parkowania itp. itd. Auto jest w bardzo dobrym stanie, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Więcej informacji udzielę pod telefonem. 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: 132, również pozdrawiamy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Halo, dobry wieczór, Dżemik.
8: Witam, dobry wieczór. Sprzedam Opla Insignia z 2013 roku. Kombi diesel paliczy 140 koni. I drugim autem, którym chcę sprzedać, jest Citroen Jumper 2015 rok. 3 litry, 180 koni. w bogatej wersji, kamera cofania, oryginalne radio sterowane w kierownicy, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dodam, że bus to jest trzyosobowy blaszak. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również, życzymy miłego wieczoru.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: I witamy kolejną osobę. Halo, dobry wieczór.
9: Mam pytanie, Robert męski, góral, 26 cali, w stanie bardzo dobry, mało używany. I drugie głoszenie, sprzedam kantówki 8x6, 3-metrowe, sztuk 40, pozostałość po zabudowie. I w informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam całe muzyczne.
0: Również pozdrawiamy i witamy już ostatniego na dziś słuchacza lub słuchaczkę. Halo, dobry wieczór.
10: Witam. Ja dzwonię z Ogrodzie Lwówka i kupię samochód zarejestrowany w cenie tak do 5000. Może być tam do jakichś napraw. Odpowiadam na SMS-y lub proszę dzwonić 603-182. 814. Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejne już jutro po godzinie 20, a my teraz przedstawiamy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Urzel i Temptation.

Wracamy do Was, wracamy do nowości ze świata muzyki, witając dziś Martynę Baranowską, Kasię Sienkiewicz i Brandona Flowersa. Oni u nas w rolach głównych, a ich najnowsze piosenki będziecie mieli okazję usłyszeć na naszej antenie. Tomek Dudkiewicz i Music News, sprawdźcie szczegóły, zaczynamy. Martyna Baranowska nie zwalnia tempa i podrzuca nam swój nowy singiel Tracimy Tylko Czas. To dla mnie bardzo szczera i emocjonalna piosenka o wracaniu do czegoś, co już dawno powinno zostać zamknięte, do relacji, wspomnień i uczuć, które potrafią pojawić się bez zaproszenia, nawet wtedy, kiedy dobrze wiemy, że nie prowadzą nas w dobrą stronę, mówi Martyna. W tym utworze chciałam zatrzymać moment otrzeźwienia, tę chwilę, w której po czasie zaczynamy widzieć, ile energii kosztowało nas trzymanie się czegoś, co tak naprawdę nie było dla nas. Śpiewam o emocjonalnym zawieszeniu, o powtarzaniu tych samych schematów i o trudnej świadomości, że czasem największym krokiem naprzód jest przyznanie się przed sobą, że dalej nie ma sensu iść tą samą drogą, dodaje artystka. Tracimy tylko czas łączy intymny tekst z nowoczesnym, melancholijnym, popowym brzmieniem. Martynie zależało na tym, żeby ta piosenka była bliska, bezpośrednia i prawdziwa, bez patosu, ale z emocjami, które zostają na dłużej. Nowość od Martyny Baranowskiej już do posłuchania w Muzycznym Radiu. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Country, amerykański folk i charakterystyczna melodyjność Brandona Flowersa spotykają się w Paradise, nowym singlu zapowiadającym album Thrasher. To pierwsze solowe wydawnictwo lidera The Killers od ponad 10 lat. Paradise to utrzymany w klimacie country utwór inspirowany historiami członków rodziny Flowersa, którzy przez lata pracowali w kasynach Las Vegas. Premierze singla towarzyszy koncertowe wykonanie Paradise zarejestrowane w legendarnym studiu RCA Studio Nashville, miejscu, w którym powstał również cały album Thrasher. I jeszcze Kasia Sienkiewicz. Na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni, wokalistka otworzyła nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiedziała solowy album. Pierwszym singlem zapowiadającym wyjątkowy projekt artystki był utwór Były Momenty, przedsmak bardziej kobiecej, romantycznej odsłony jej twórczości. Kasia Sienkiewicz ruszyła również w letnią festiwalową trasę, gdzie świeży materiał spotyka się ze świetnym przyjęciem fanów i nowych słuchaczy. Teraz przyszedł czas na kolejną premierę. Podwójne wydawnictwo To Nie O Mnie i Zimne Ognie. Single, które powstawały we współpracy ze świetnymi producentami, z Kubą Galińskim oraz Dry Skalem. Utwory stanowią materiał inspirowany popem lat 80. Wybrzmiewają w nich wakacyjny nastrój i taneczny vibe. Jednocześnie, tak jak w przypadku poprzedniego singla, tekst nowej piosenki To Nie O Mnie może intrygować słodko-gorzkimi emocjami. Tym razem chciałam pokazać się słuchaczom inaczej niż kiedykolwiek wcześniej, mówi Kasia Sienkiewicz, i stworzyłam piosenkę w stylu, który kocham, czyli popową, taneczną, przywodzącą na myśl retro skojarzenia, a zatem nieco nostalgiczną, ale nie dajcie się zwieść tej lekkości, bo tekst opowiada o intensywnych emocjach związanych z próbami zakończenia związku, dodała artystka. To tak zupełnie na koniec gorące premiery, które trafiły na naszą wakacyjną playlistę. Adriatic z nagraniem Coming Home, Strobe i Ain't z nową wersją The Zoszą T i Oceana ze swoją najnowszą piosenką Sunshine. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: miss you, baby. Come home.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Anna Tarkota.
3: Dobry wieczór. W tych doniesieniach Wałbrzychi 31 milionów złotych na przebudowę drogi donikąd, test syren alarmowych w całym kraju, a na początek przedsiębiorcy z Doliny Bobru, którzy liczą straty po katastrofie ekologicznej nad jeziorem Pilchowickim i rzece Bóbr. Pomimo tego, że jakość wody stopniowo się poprawia, to nadal obowiązuje zakaz korzystania z wody w rzece i nie wiadomo jeszcze, ile będzie obowiązywał. Firmom prowadzącym działalność turystyczną grozi bankructwo. To dla nas sytuacja trudna, mówi Artur Zych, burmistrz miasta i gminy Wleń.
4: To jest dla nas trudna, bardzo trudna sytuacja. Głównie dla ludzi, którzy rozwinęli skrzydła już, jeżeli chodzi o działalność turystyczną, dla ludzi, którzy prowadzą spływy kajakowe, oni na tym tracą bardzo dużo i tutaj konieczna jest pomoc. Działamy, rozmawiamy na ten temat, żeby uzyskali środki, które pozwolą im przeżyć ten trudny czas, ale także i turystyka też się zawija troszeczkę, ta ogólna. Co prawda ludzie przyjeżdżają oglądać, jak to wygląda ta, według nich, katastrofa na Bobrze, ale szczerze mówiąc ilość turystów u nas bardzo mocno zmalała. To nas martwi. To jest jakaś dziedzina, która miała się u nas rozwijać kolejny raz. Gdzieś dostajemy taki strzał na zasadzie tego, że nic z tego nie wyjdzie przez najbliższe lata. Jednak ja się pocieszam tym, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze, no i dlatego też to działanie, żeby można było w przyszłości czuć się bezpiecznym w cieniu zapory Pilchowickiej. Na pewno będziemy stali tutaj murem za naszymi przedsiębiorcami, no bo oni muszą dostać jakieś wsparcie. Natomiast no, chcemy zrobić to w jak najbardziej pokojowy sposób, bo dzisiaj naszemu regionowi konflikty nie sprzyjają. Musimy wspólnie razem pracować nad tym, żeby z tej sytuacji kryzysowej wyjść jak najlepiej i żeby może w przyszłości przekuć to na sukces.
3: Do tematu będziemy powracać. Teraz Wałbrzych, gdzie 31 milionów złotych kosztowała gruntowna przebudowa ulicy Beethovena. To jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w tym mieście. Materiał Jacka Zycha.
5: Rzeczywiście te 31 milionów złotych to niebagatelna suma, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że ulica Beethovena do tej pory prowadziła niemal donikąd. Do końca lat 90. była wewnętrzną ulicą kopalni Wałbrzych. Dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku wybudowano tam nowoczesną instalację przetwarzania odpadów. W tym roku rozpoczęło działanie nowe schronisko dla zwierząt. Trwa też budowa zajezdni autobusowej i dużej bazy mzóg.
6: Rekultywacja, usunięcie znacznej części zagrożeń takich ekologicznych, ujęcie wszystkich kwestii hydrologicznych, stworzenie sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników, powoduje, że Wałbrzych otrzymał miejsce czyste, zielone, już nie niebezpieczne, ale też, co ważne, otrzymał miejsce, gdzie ludzie mają pracę, gdzie nasze usługi komunalne są realizowane na najwyższym poziomie.
5: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wspomniana wcześniej przeszłość kopalniana całego kwartału spowodowała, że inwestycja nie była łatwa i pochłonęła dziesiątki milionów złotych.
7: Poza sieciami, które tutaj były pod ziemią, napotkaliśmy jeszcze inne trudności, mianowicie same warunki geologiczne. Tak? Ten teren charakteryzuje się trudną geologią, czyli mieliśmy bardzo dużo skały pod ziemią, która wymagała kucia, specjalistycznych tutaj metod wykonywania tych prac. Natomiast to są rzeczy, z którymi jako wykonawca potrafimy sobie radzić, poradziliśmy sobie i wydaje mi się, że teren był specyficzny. To nie są tereny, w których prac takich przebudów czy prac nie da się prowadzić, więc te rewitalizacje jak najbardziej powinny mieć miejsce.
5: A to już Paweł Wojnarowicz z firmy Budimex. Sama przebudowa ulicy Beethovena to nie koniec. Jak już wspomniałem, wciąż trwa tam budowa zajezdni i bazy mzóg. Obie te inwestycje mają być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Jutro w całej Polsce odbędzie się ogólnopolski test syren alarmowych zaplanowany w godzinach od 7 do 19. Mieszkańcy m.in. Jeleniej Góry usłyszą bardzo głośne, modulowane dźwięki.
8: W ramach ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 2026 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emitowany będzie sygnał

0: możecie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Oczywiście, że startujemy, bo już minęła godzina 20.30, więc to najwyższy czas, żeby rozpocząć festiwal pełen wakacyjnych hitów. To jest przepis na udane, nawet poniedziałkowe, wieczór z tym programem będzie udany. Będzie tanecznie, będzie klubowo i będzie oczywiście na maksa słonecznie. Zapraszamy!
2: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Zaczynamy z mocnym zawodnikiem, Jack in Rio.

Absolutny klasyk Stone Bridges i Take Me Away. Świetne nagranie, które oczywiście polecamy Wam na festiwalu, którym polecamy Wam tylko najlepsze wakacyjne hity. Przed nami jedno z tych nowszych nagrań, ale które na pewno doskonale zapamiętaliście, między innymi z hit Planety, Beach Bag i Toxic.

Dokładnie, przez całe lato polecamy Wam festiwal wakacyjnych hitów. Lato trwa, no to lato niezbyt słoneczne na Dolnym Śląsku na ten moment, ale liczymy bardzo na sierpień. Lipiec dość deszczowy albo momentalnie upalny. Nie ma nic po środku. Przydałby się taki złoty środek. No ale niestety na pogodę nie mamy wpływu, za to mamy wpływ na to, jakie świetne nagrania polecamy Wam. Te hitowe, te bardzo wakacyjne. Przed nami David Guetta, Alok i Sick Figure. Oni postanowili połączyć siły w tym roku i wydać bardzo przyjemne nagranie Run Run River, które niemalże od razu stało się totalnym wiralem.

0: Fast Boy i Wave, czyli Self Control w męskiej, nowej i totalnie na maksa tanecznej wersji.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Za 4 minuty godzina 21, wtedy u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, ale zanim to, to czas na najlepsze muzyczne wspomnienia. Got the Groove.
2: In the beginning, there was house music.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 21.
0: Czas na wiadomości.
3: Ceny paliw konsekwentnie pną się w górę. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Jutro w całym kraju zawyją syreny. Andy Burnham na czele brytyjskiego rządu. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wzrosnąć do ponad 8 zł za litr. Tak jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia prognozowało wielu analityków. Poniedziałek nie przyniósł lepszych wieści, a przekroczenie granicy wspomnianych 8 zł zdaje się być tylko kwestią czasu. O coraz droższym tankowaniu z mieszkańcami stolicy rozmawiał reporter Błażej Kulesza.
4: Ja jeżdżę do pracy 60 km w jedną stronę codziennie, więc właśnie wracam z pracy, więc dla mnie cena była do tej pory około 300, a teraz prawie 400.
5: Czyli o 100 więcej. Oczywiście. Podróż do pracy i z pracy.
4: I tak, no jednak to się odczuwa w budżecie.
5: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
6: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie.
7: No nie, no każdy odczuwa. Trudno, żeby nie odczuwać.
5: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
8: Tak, powinno to pozostać wciąż. Tak myślę.
7: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Oni zarabiają miliardy, a my za to płacimy.
3: Na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od miesiąca, a relacja na linii USA-Iran wciąż jest napięta. W całym kraju zawyją jutro syreny, ale to tylko ćwiczenia służb. Rozpoczną się o 7, a zakończą o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują jedynie, by nie wpadać w panikę. Zagranica zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejnych 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham, szef Partii Pracy, został nowym premierem Wielkiej Brytanii.
9: Jeszcze w tym roku przedstawię 10-letni plan, wytyczający drogę od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, do miejsca, w którym, jak sądzę, wszyscy chcielibyśmy, aby Wielka Brytania się znalazła. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jaką partię popieramy.
3: Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Wracamy do kraju. Po południu przez blisko 2 godziny warszawskie metro M1 znów jeździło w pętli. Wszystko przez bagaż wrzucony na torowisko. Z ruchu w godzinach szczytu wyłączone były stacje Centrum Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Utrudnień już nie ma, ale to drugi podobny incydent, który zablokował dziś normalne kursowanie podziemnej kolejki. W Tatrach ruszyły remonty. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Tam turyści muszą liczyć się z chwilowym wstrzymywaniem ruchu na kilka do kilkunastu minut. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Koziołą Przełęcz, zapowiada Marta Mazik z TPN.
10: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
3: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego bieżących informacji na temat prowadzonych prac, utrudnień i zamkniętych szlaków najlepiej szukać na stronie TPN-u.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Wracamy na poniedziałkowe wydanie naszego festiwalu pełnego wakacyjnych hitów. Czas na Sasz i piosenkę Run. Koniecznie dajcie głośniej.

Living Man i Love Message w Muzycznym Radiu. Trwa festiwal pełen wakacyjnych hitów. Przed nami już teraz wielki hit z roku 2009. To wtedy debiutowała grupa brytyjska La Rooks ze swoim pierwszym albumem. No i na tym albumie znalazł się potężny hit Bulletproof.

Muzyczne radio wieczorową porą. Już za moment pojawi się u nas zespół, który w swoich nagraniach sięga po hip-hop, sięga również po dance-pop, czasami po odrobinę soulu, no i oczywiście odrobinę popu. Mowa o zespole The Black Eyed Peas. Oni jeszcze miesiąc temu byli w Polsce, występowali. No, koncert naprawdę cieszył się wielką popularnością w internecie do tej pory. Można zobaczyć świetne nagrania. Naprawdę, mimo upływu lat, oni cały czas dają radę. A dziś w Muzycznym Radiu polecamy Wam hit z roku 2003. Bardzo refleksyjny. The Black Eyed Peas w towarzystwie Justina Timberlake'a. Where is the love?

0: Świetne, pulsujące nagranie. Baker Matt i Can't Bring Me Down.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Tego słucha się tylko głośno, bo po prostu inaczej się nie da. Global DJs i The Sound of San Francisco. San Francisco.

0: I Will Survive w całkowicie nowej tegorocznej wersji, ten znakomity hit z lat 70.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Teraz czas na nagranie, które królowało w 2016 w zasadzie wszędzie i każdy to śpiewał. This Girl Kanks.

0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Gabrikas i Millionaire w muzycznym radio.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: A teraz będzie nieco hip-hopowo, ale też bardzo tanecznie. Family Affair to wielki hit przed wielu, wielu lat, a obecnie Samuel Santorini postanowił odświeżyć to nagranie i nadać mu nie tylko tej hip-hopowej nuty, ale również tej tanecznej. To jest nagranie idealne na festiwal wakacyjnych hitów.

0: Milk and Sugar kontra Madonna i piosenka Music. Nie sposób znów nie wspomnieć o zakończonych już mistrzostwach świata w piłce nożnej, bo to nagranie było podczas przerwy pomiędzy jedną połową a drugą. Było takie show, no i tam występował Justin Bieber, Shakira i piosenka Die Die, no i właśnie również Madonna. Tak, to było na pewno spore show, bo pierwsza połowa meczu taka była dość, można powiedzieć, nudnawa, a później już się działo. Dla tych niedoinformowanych, chociaż myślę, że takowych nie ma, Hiszpania 1-0 wygrała Mistrzostwo Świata w piłce nożnej.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Za 4 minuty godzina 22. Wtedy wybierzemy się wspólnie w sentymentalną podróż. Rozpocznie się strefa 79. Największe hity lat 70., 80. i 90. A na zakończenie festiwalu poniedziałkowego Pitbull i Baddest Girl in Town.

0: muy fuerte.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne radio.
3: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
2: na 105.8,
3: 106.7
2: i 90.9 FM
3: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
2: i w naszej aplikacji na całym świecie.
3: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 22.
2: Czas na wiadomości.
5: Rząd jutro o uzdrawianiu ochrony zdrowia. PiS chce niższego VAT-u na paliwa, ma projekt przepisów. I wielka fiesta w Madrycie. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Miriam Lipińska. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
7: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
6: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
5: Politycy PiSu domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża ten podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
8: Mamy szczyt prac polowych. Trwają żniwa, w tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości, za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
5: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę kopciuchów. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
9: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
5: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. I na koniec sport. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie dzisiaj po południu. A potem w stolicy kraju zaczęła się wielka fiesta z udziałem nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku.
10: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
5: Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
2: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
4: Czas na muzyczną podróż w czasie do tych najfajniejszych lat 70., 80. i 90. Zaczynamy od dance'owego nagrania, które ledwo, ale jeszcze łapie się do naszego programu z roku 99. DV i Night Riders.
11: According to my projections, the

House of Love i Shine. To nagranie po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć w latach 80. No i w tych latach 80. pozostańmy. Czas na polskie nagranie. Pierwsze podczas naszego poniedziałkowego, strefowego, bardzo przebojowego spotkania. Rok 83. To wtedy debiutowała grupa Lady Punk, a na debiutanckim krążku znalazł się taki hit jak Vademecum Scouta. Co ciekawe, po ten utwór również sięgnęli wraz z Piotrem Roguckim w roku 2018, wtedy Lady Punk świętował swój jubileusz. No i właśnie w takiej ciekawej wersji wydali to nagranie, ale my dziś oczywiście, tak jak to zawsze w strefie, proponujemy Wam tą oryginalną i bardzo dobrą wersję.

Give me your heart tonight. To propozycja od Pawła, który na naszym radiowym Facebooku dał nam znać, że jest z nami wieczorową porą i proponuje właśnie taki hit z lat 80. Pozdrawiamy. Strefa 79. A teraz czas na lata 70. i to w bardzo szybkim, pozytywnym tempie. Zespół Queen i Don't Stop Me Now.

Jeden z największych przebojów grupy Queen. Utwór wydany w roku 79, pochodzący z albumu Jazz. Utwór skomponował sam Freddie Mercury, a jedni z naukowców twierdzą, że to najszczęśliwsza piosenka świata. Ze względu na szybkie tempo, bardzo pozytywne dźwięki, no i oczywiście bardzo motywujący tekst. Strefa 79. Pozostajemy w latach 70. Tym razem bracia Bee Gees i piosenka Tragedy.

0: Fats and Small, Feel Good.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Czas na kolejną z waszych propozycji. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy są z nami aktywnie obecni na naszym radiowym Facebooku, a dziś jest was naprawdę sporo. Pozdrawiamy i gramy kolejną z waszych propozycji, tym razem od Mateusza. Anna Jantar, żeby szczęśliwym być.

Były lata 80., były lata 70., lata 90. też już były, ale ich nie było zbyt wiele. Dlatego wracamy teraz do lat 90. To właśnie wtedy Robbie Williams rozpoczął swoją karierę solową. Oczywiście kojarzymy go z boysbandu Take That. Robbie pożegnał się z tym boysbandem właśnie w latach 90. i postawił na solową karierę. I to jaką? I to taką totalnie, zupełnie idącą w totalnie inną stronę. Jego debiutancki album ukazał się pod koniec lat 90. i to właśnie na nim znalazł się singiel Angels. Przepiękna, bardzo refleksyjna piosenka, którą gorąco Wam teraz polecamy.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

0: Caribbean Queen to potężna dawka energii.
1: Strefa 79.
0: Czas więc teraz złapać nieco oddech. Ti amo.

0: ZZ Top, Rough Boy.
1: Strefa 79.
0: Minuta po godzinie 23, a w Muzycznym Radiu cały czas trwa Strefa 79. Czas na lata 70, rok 77. To wtedy zespół Electric Light Orchestra wydał piosenkę Mr. Blue Sky. Utwór początkowo nie był wielkim hitem, jeżeli chodzi o listę Billboard Hot 100 w USA. Dotarł zaledwie na miejsce 35, ale z czasem, po latach, stał się absolutnym klasykiem, który często puszczany jest i na meczach w Stanach Zjednoczonych i często jest śpiewany nie tylko przez starsze pokolenie, ale również to młode pokolenie, które cały czas utrzymuje ten numer przy życiu. To jest nagranie wiecznie młode, piosenka Mr. Blue Sky, która również pojawia się często w amerykańskich komediach. Bardzo pozytywna.

0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Halo, to ja. Propozycja od Doroty. Pozdrawiamy. Czas nieco przyspieszyć tempo. Czas na grupę Depeche Mode.

89. Czas na powrót do lat 70. i do wyjątkowego albumu The Rumours od Fleetwood Mac. Album wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że zespół był już w tak tragicznym stanie wtedy, że praktycznie już nie istniał. Oni byli w trakcie wtedy rozpadu, ale kłócili się bardzo, bardzo, ponieważ każdy rozstawał się z każdym, schodzili się, rozstawali i atmosfera w zespole była po prostu nieznośna, jak opisują członkowie Fleetwood Mac, ale wtedy zamiast zawiesić działalność, co było dość popularne, gdy członkowie zespołu się nie dogadywali, no to wtedy zawieszenie działalności albo rozwiązanie zespołu, no i wtedy oczywiście solowe kariery. Ale tak się nie stało. Oni w tym czasie, gdy tak naprawdę nie potrafili ze sobą już współpracować, postanowili zamknąć się w studiu i nagrać album. No i jak przy takich sytuacjach bywa, plotki wszędzie było o Fleetwood Mac, więc album nazwali Rumours. Polecamy nagranie dziś. Go Your Own Way.

Sztywny pal Azji, wieża radości, wieża samotności. Strefa 79. Pozostajemy w latach 80. Przyszedł czas na piosenkę, która powinna się kojarzyć z takim filmem. Niekończąca się opowieść.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: 20 lipca, poniedziałek. Ten dzień jeszcze trwa, a sprawdzając kalendarium, dziś mamy Dzień Księżyca. No i jedna z pierwszych piosenek, która przychodzi do głowy z lat 80., to oczywiście La Luna i Belinda Carsley.

Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road w Muzycznym Radiu za 14 minut północ, no i nasze poniedziałkowe spotkanie z programem Strefa 79 już powoli dobiega końca. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dziś, życzę Wam spokojnej nocy i dobrej reszty tygodnia, a na zakończenie Mysłowic, długość dźwięku samotności. Strefa